Wróciłem na gdybanie, lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.

Radio SK. Ona pisze mi, że tęskni, gdy wyszedłem do Speluny pisać wersy. Byłem pewien, że napiszę płytę w Grecji, ale ona nosi zbyt obcisłe kiecki. Zimne wino płynie we krwi, kelner mówi, że jesteśmy dzisiaj piękni, więc dlaczego w moich myślach tylko złe dni?

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
6: I po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: SK Beskid News.
2: Katarzyna Graboń, Radio SK. Teraz w magazynie wizyta w kamienicy przy Dworcowej 2 w Zabłociu. Kamienica od 2017 roku jest własnością, a zarazem siedzibą Żywieckiej Fundacji Rozwoju.
3: Zabieramy Was na Dworcową 2, do tej kamienicy, która skrywa w sobie wiele tajemnic, ale i kryje w sobie ogrom ludzi z pasją do tego, co robią. Dzisiaj wraz z Anią Ziębą trochę przyjrzymy się, jak ta kamienica się zmienia, bo trochę się zmieniło jednak od naszej ostatniej wizyty. I tym razem zaczniemy od, można powiedzieć, niemalże dachu. Zaczynamy od strychu i tego, co tu się zmieniło, bo już wiem, że jest zupełnie inaczej.
4: Witamy serdecznie ponownie na naszym historycznym spacerze i faktycznie troszkę poopowiadamy o tym, jak ta przestrzeń się zmieniła, bo tak jak mówisz, ona się zmienia co chwilę. Trwają intensywne prace rewitalizacyjne związane szczególnie tutaj z rejonem tego poddasza, ponieważ tworzy się tutaj część hostelowa i prawdopodobnie też mamy to bardzo mocno z tyłu głowy i kibicujcie nam, możliwe, że powstaną mieszkania chronione, ale o tym na razie troszkę mniej. Chcemy Wam poopowiadać o przestrzeni tej bardzo intensywnie się zmieniającej.

0: trzech budynków zlepionych ze sobą w przeszłości, żeby ta cegła była widoczna, bo ona tworzy klimat tych pomieszczeń. To jest lokalna cegła między innymi z cegielni Ottona Schwarza, także to też jest warte przypomnienia. Będą też dołożone do tych pokojów elementy drewniane. Pokoje będą tematyczne, nawiązujące do regionu, takiego jak pokój Beskidu Żywieckiego, pokój Jukacy, będzie też mydlarnia, ponieważ wiemy, że tutaj za rogiem była fabryka mydła i świec Munka. Także chcemy nawiązać do lokalnej historii, żeby nie tylko to mieszkania, te chronione, czy też hostel, były miejscem wypoczynku, tudzież też miejsce jakby pracy, ale żeby były takim miejscem edukacji lokalnej, ponieważ też przed wejściem do pokoju lub w środku pokoju, tutaj jeszcze trwają pomysły nad tym, jak to zrobić, będą znajdować się materiały informacyjne dotyczące właśnie poszczególnych zagadnień, poszczególnej tematyki, a każdy pokój ze względu właśnie pod kątem danego nazewnictwa będzie posiadał inny wystrój, nawiązujący właśnie do swojej nazwy.
1: No dobrze, my sobie tak tutaj trochę rozmawiamy, ale jesteśmy w korytarzu. Co tutaj po prawej?
0: Tak, tutaj będzie jeden z największych pokojów, ponieważ warto zaznaczyć, że będą pokoje zarówno jedno, dwuosobowe, jak i wieloosobowe. Tych przestrzeni nie będzie wiele, bo no jak widać nie da się tutaj ogromnej ilości pomieszczeń wgospodarować na tą część taką sypialnianą, ale też pokoje będą posiadały własne łazienki, będzie też wspólny duży aneks kuchenny, będzie biblioteczka, będzie też takie miejsce możliwe do pracy, taki nieduży open space, także możemy wyjść dalej. Jak widzisz, część drewnianych filarów niestety musieliśmy zabudować ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ale cegła jest, także tego się trzymamy. Echo, jeszcze jest taki fajny pogłos, bo pomieszczenia są puste. Także no, zmienia się to niesamowicie. Koncepcja też się zmienia na poszczególne pokoje, w zasadzie właśnie na ich taki finalny wystrój, no bo chcemy to zrobić dobrze, chcemy to zrobić ze smakiem, no i porządnie, żeby przez kolejne lata mogły służyć mieszkańcom i przyjezdnym osobom.
1: No dobrze, muszę zajrzeć w te zakamarki, bo podczas mojej ostatniej wizyty to ja tutaj pamiętam, że jeszcze tak naprawdę były deski na podłodze, trochę betonu. Nie pamiętam, ale chyba nawet sam sufit jeszcze nie był po prostu zrobiony. Pamiętam jeszcze te izolacyjne folie. No teraz już jest, już prawie.
0: Różnica jest ogromna, właśnie szczególnie dla tych osób, które dawno u nas nie były. To jak tutaj wchodzą, to jest takie wow, nie? Co tu się podziało? No ostatni raz tak naprawdę krążyliśmy swobodnie po tym poddaszu w momencie realizacji warsztatów historycznych z dziećmi w ramach projektu Za Błociem, Za Pan Brat, gdzie dzieci zaglądały w zakamarki poddasza, wchodziły do tego tajemniczego pomieszczenia za żeliwnymi drzwiami, które na ten moment są zdjęte i zabezpieczone. One wrócą na swoje miejsce, bo są niezwykle piękne i atrakcyjne, ale tak, dzieci swobodnie biegały po terenie poddasza, nie było tu żadnych ścian, żadnych wygrodzeń. No teraz się to bardzo zmieniło, także też widzimy tworzącą się łazienkę, takie też kolory szarości i tej cegły, bieli. No wszystko, chcemy, żeby wyglądało to wszystko pięknie, przede wszystkim funkcjonalnie, ponieważ też jest zaprojektowany pokój specjalnie na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, czyli gdzie te przestrzenie są odpowiednio duże, szerokie, wygodne, żeby mogły swobodnie korzystać.
1: No bo trzeba jeszcze zaznaczyć, że tutaj na samiutką górę kamienicy przy Dworcowej 2 dojedziemy windą.
0: Dokładnie tak, dojedziemy windą od piwnic kamienicy aż na samą górę na poddasze. Pracujemy jeszcze nad zniwelowaniem progów przy wjeździe czy wejściu do windy, ponieważ jeszcze one są, ale jest to związane z tymi, że jakby no nie wszystko naraz, tak? Bo musimy po kolei te prace wykonywać, ale o tym pamiętamy. Zresztą, jak wiemy, no budynek zwiększa swoją dostępność. Mamy zamontowane barierki na głównej klatce schodowej i tej też okrągłej, jakby ją nazywamy. Schody są dosyć strome i szerokie, więc ta barierka musiała się pojawić. Mamy windę schodową, która prowadzi od tyłu podwórka w rejon parteru, żeby też osoba chociażby poruszająca się na wózku inwalidzkim mogła spokojnie jakby wyjechać na ten ten parter. Właśnie mamy wspomnianą windę pionową. Część progów też jest już zniwelowana. My pracujemy cały czas nad tą dostępnością, ale wiadomo, to są ogromne koszty, potrzeba

0: to ogromnej ilości czasu, no i też no właśnie tych finansów, stąd to wieczne pisanie projektów na remonty, rewitalizację i zwiększenie dostępności.
1: No dobrze, to drodzy słuchacze, już wierzcie mi na słowo, tu jest już pięknie.
0: Dziękujemy i cieszymy się bardzo z takiego odbioru, nam też się podoba.
1: No dobrze, to teraz wychodzimy z tej, można powiedzieć, wciąż tworzącej się części, no ale również i tego pomysłu nie byłoby, gdyby nie ta druga część, gdzie pracują osoby, które piszą te wszystkie wasze projekty.
0: Można powiedzieć, że pracują tu ludzie i zwierzęta, bo jak widzisz, właśnie jest z nami Yoshi. Jeden ze zwierzaków, który regularnie odwiedza nasze wnętrza, także wiemy, że zwierzęta łagodzą obyczaje i my zdecydowanie z tego korzystamy. Także tu jest część biurowa, czy w zasadzie jedna z kilku części biurowych na poddaszu. Widzisz tutaj open space, dlatego nie jest cicho, jest zawsze głośno, żywiołowo. Nieraz pracuje się trudno, szczególnie wtedy, kiedy wymagane jest skupienie, ale przez to, że mamy też i budki wyciszające i też pokój nazywany pokojem psychologa, ponieważ odbywają się tam spotkania psychologa z dziećmi w ramach pomarańczowej energii. Także mamy gdzie się schować, mamy gdzie uciec. Zresztą dobrze to wiesz z doświadczenia, że jak chcemy porozmawiać w ciszy, to musimy się pozamykać w odpowiednim miejscu.
1: Ale to działa.
0: Działa, zdecydowanie tak. Także może pójdziemy dalej, żeby nie robić tutaj rabanu naszej ekipie. Niech piszą dalej te projekty. Idziemy sobie piętro niżej. Niżej też są przestrzenie biurowe oraz, jak ktoś mówi, serce organizacji, czyli sekretariat, wraz z siedzibą kadr księgowości, no i naszym zarządem, ale także Centrum Integracji Społecznej, ponieważ nasza fundacja, jak wiecie Państwo, prowadzi właśnie CIS w Żywcu.
1: No to najpierw do tego CIS-u zajrzyjmy.
0: Zapraszam.
1: Bo teraz wchodzimy, można powiedzieć, piętro niżej pod tę część, która ma funkcjonować w przyszłości jako hostel i te mieszkania.
0: Dokładnie tak. Jesteśmy piętro niżej, no tu już widzisz, że także remont się dzieje. Nie jest tak pięknie biało, jak to było przed chwilą, te parę stopni wyżej. Jest tutaj pracownia upcyclingu, jest także pomieszczenie, które docelowo ma być salą konferencyjno-wystawienniczą. Także też no, chcemy napisać projekt, który umożliwi nam wyposażenie tej sali w odpowiedni sprzęt, też taki troszkę audiowizualny, ponieważ część tego sprzętu wystawienniczego już mamy zgromadzonego z poprzednich projektów. Jest on też częściowo mobilny, więc my możemy nasze planowane wystawy przenosić, zmieniać, wychodzić też z nimi w teren. No ale chcemy mieć już takie stałe miejsce właśnie, które będzie służyć tylko do tego, bo jak wiemy, kamienica jest ogromna, prawie 1700 metrów kwadratowych, a nieraz no, nie ma gdzie zorganizować spotkania, bo tyle się dzieje i żadne pomieszczenie nie jest wolne. Tam, gdzie jest pracownia upcyclingu, chcemy też docelowo zrobić salę koncertową, ponieważ jak wiemy, w Żywieckiej nieraz te koncerty się odbywały i chcemy wrócić do tej tradycji takich muzycznych spotkań. Zresztą to jest ta część, ta ukośnie ścięta z balkonem, na które chociażby wychodziły dzieci w ramach spotkań tych warsztatowych, historycznych z Zabłociem za Pan Brat. Także jest to miejsce bardzo ciekawe, bardzo atrakcyjne, rzadko kto na nie wychodzi, ale się da. Także jak widzisz, znajdujemy się w tej ceglanej przestrzeni, mnóstwo sprzętów, narzędzi, wielki stół warsztatowy, także tu się naprawdę dzieją piękne rzeczy i tutaj tak naprawdę te wszystkie używane już rzeczy dostają szansę na nowe życie. Więc też zachęcam w ogóle do śledzenia naszych social mediów, gdzie mamy Centrum Integracji Społecznej w Żywcu wydzielone, gdzie mamy także pracownię renowacji mebli, gdzie wióry lecą, gdzie są też wystawiane meble na sprzedaż, ale też Państwo możecie dostarczyć meble wymagające naprawienia czy założenia nowej tapicerki właśnie tutaj do nas, do pracowni. Ona na ten moment znajduje się na tyłach sklepu Pasaż, naszego zaprzyjaźnionego partnera też licznych działań na ulicy Dworcowej 22, a w Żywcu, i tam do tej pracowni możecie Państwo zadzwonić, podjechać też, popatrzeć, co pięknego tworzą i może coś Was skusi.
1: No dobrze, wspomniałaś o przynajmniej dwóch pracowniach w ramach Centrum Integracji Społecznej. No ale no właśnie, gdzie reszta przecież tych działań reintegracyjnych? Jest tu dużo, dużo więcej.
0: Dobrze, że to też zauważyłaś, wyłapałaś. Faktycznie tych pracowni mamy sporo. Jest na przykład pracownia gospodarcza, gdzie osoby z tej pracowni uczą się też sprzątać, myć, odkurzać, myć okna, co wcale nie jest takie łatwe, tak wbrew pozorom. Także te osoby są troszkę rozproszone po naszym budynku, ale też wychodzą na zewnątrz, ponieważ są dodatkowe zlecenia sprzątania bloków, domów, mycia okien u osób prywatnych. Także jeżeli Państwo potrzebujecie takiego wsparcia, też możecie się do nas do CIS-u zgłosić i pracownia gospodarcza tutaj na pewno dobrze się zajmie wysprzątaniem danej przestrzeni. Mamy także pracownię hotelarską z wiadomych przyczyn, ponieważ tworzy się hostel i osoby z tej pracowni przygotowywane są do pracy w hostelu, także do obsługi klienta, ale też do utrzymania porządku w tym miejscu, co jest troszkę jakby no różni się od tej pracowni gospodarczej, o której mówiłam wcześniej. Mamy też pracownię gastronomiczną zlokalizowaną jeszcze piętro niżej, która współpracuje razem z Bistro Przystanek w Zabłocie, gotując pyszne obiady nie tylko dla osób z zewnątrz, dla klientów zewnętrznych, ale także dla uczestników Centrum Integracji Społecznej, ponieważ te osoby też codziennie dostają ciepły posiłek i właśnie ta pracownia uczy, jakby osoby z tej pracowni no, uczą się dobrze gotować i też przyrządzać różne pyszności i słodkości.
1: W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że tak naprawdę te pracownie to absolutnie nie jest takie typowe przedsiębiorstwo, bo to coś na kształt przedsiębiorstwa społecznego i te zyski są przeznaczane no jakby na rozwój zarówno tych uczestników, jak i na przykład pracowni i tego, co jeszcze mogą zrobić lepiej, by przygotować się do powrotu na otwarty rynek pracy, no bo przecież o to w tym chodzi.
0: Tu szczególnie właśnie mówimy o przystanku Zabłocie, gdzie w przystanku Zabłocie, czyli w tym przedsiębiorstwie ekonomii społecznej, właśnie pracują osoby, które wyszły z CIS-u, czyli z tych pracowni, do których chodziły wcześniej, więc to jest faktycznie ogromna szansa na rozwój. Osoby, które są w Centrum Integracji Społecznej, mogą realizować różnego rodzaju szkolenia, oczywiście za które nie płacą, więc ten, kto chce wykorzystać tą szansę na rozwój, wyjść na rynek pracy, co nie jest łatwe, to często też dla osoby, która, nie wiem, na przykład tylko rok nie pracowała, no już wypadła z tego obiegu, można tak powiedzieć, więc to jest takie fajne miejsce na wdrożenie się, no i wyciśnięcie na maksa tej cytryny, jaką daje tak naprawdę na tacy Centrum Integracji Społecznej w Żywcu. A też jeszcze mówiąc o pracowniach, mamy chociażby pracownię opiekuńczą, gdzie osoby po kursie na przykład na opiekuna osoby starszej czy asystenta osoby z niepełnosprawnością mają praktyki w Domu Pomocy Społecznej, czy też innych ośrodkach, gdzie przygotowują się właśnie do zawodu asystenta, opiekuna, a wiemy, że społeczeństwo no, w bardzo szybkim stopniu się starzeje. Z jednej strony przedłużenie życia, nieczęsto idzie za tym dobra jego jakość i siły, stąd ten zawód asystenta jest niesamowicie ważny, ponieważ też jak może Państwo wiecie, prowadzimy projekt rządowy asystentury dla osób z niepełnosprawnością, tak zwany AON, oraz podobny projekt ze środków unijnych, gdzie realizujemy także usługi asystenckie, opiekuńcze i sąsiedzkie. Także no, wiemy ile osób wymaga wsparcia, ile też mamy asystentów i asystentek wykształconych kierunkowo po to, żeby pomagać innym.
1: No właśnie, bo w kontekście tej asystentury, to jak przemykam tu czasem u Was w kamienicy z mikrofonem, no to akurat właśnie przy tym pomyśle, przy tym projekcie, no tych ludzi przewijało Wam się tutaj naprawdę sporo.
0: Zdecydowanie tak. Czasami są takie spokojne dni, a czasami nie wiadomo w co włożyć ręce i takich dni jest więcej, zdecydowanie. A tutaj Cię na chwilkę przetrzymam, ponieważ w tym miejscu może to jeszcze nie wygląda, ale też powstanie specjalnie łazienka właśnie na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Także jak widzisz, te przestrzenie są naprawdę ogromne. Nad oficynami tak zwanymi przez nas nadbudowaliśmy piętro, także po to, żeby zyskać kolejną przestrzeń do działań, też na pomieszczenia dla samorządu, ale też planujemy otwarcie świetlicy dla dzieci, więc trzymajcie kciuki. Wyników projektu jeszcze nie znamy. Jak się to uda, to będzie przestrzeń dla dzieciaków, które będą super zaopiekowane i zadbane, bo o to nam chodzi. Tutaj za ścianą, znaczy tutaj za plecami huczy nam serwerownia, dużo kabli, ale też taka przestrzeń, która nieraz służy nam za miejsce sesji zdjęciowych, ponieważ też mamy pracownie Dobre Sobie, może kojarzysz piękne, kolorowe ubrania, jakie się tam szyją. Także już dzisiaj właśnie mieliśmy sesję, pozujemy na tle tej niewykończonej ściany, ale ona jest na tyle atrakcyjna i ma ciekawy kolor, że jakby tworzy nam piękne tło, szczególnie jeżeli chodzi o kolorowe ubrania. Także też zachęcamy, żeby zerknąć na Facebooka Dobre Sobie, na stronę internetową. A właśnie jeżeli coś kupicie, to pieniądze, tak jak powiedziałaś wcześniej, zostają tutaj lokalnie, idą na rozwój pracowników.
1: No dobrze, to co, na moment zajrzymy jeszcze do tego centrum dowodzenia.
0: Dokładnie tak, może być głośno, może być harmider, a może też być bardzo cicho.
1: Zobaczmy.
0: Sprawdzimy. Zobaczymy, co powiem. Podejrzanie cicho. Chyba gdzieś się pochowali, bo to niemożliwe, żeby tutaj było tak spokojnie. Albo siedzą zlokalizowani w kuchni. O, jest tam jedzonko, ale nie ma człowieka. Jak widzisz, tą kuchnię też udało nam się odnowić. To jest akurat na takie nasze wewnętrzne potrzeby. I jak wiesz, to tutaj często też nagrywałyśmy nasze spotkanie. Przestrzeń nam się troszkę zmieniła, jest wygodniej, jest komfortowo, jest naprawdę dużo, dużo miejsca, żeby sobie spokojnie usiąść, wygodnie. O, przemyka teraz kierowniczka Centrum Integracji Społecznej, nie do schwycenia, jest zbyt szybka niestety, ale właśnie za tymi drzwiami znajduje się Biuro Centrum Integracji Społecznej, także każdego, kto chce skorzystać, zapraszamy na pierwsze piętro tutaj do nas, do fundacji i zaraz za sekretariatem znajdziecie Państwo ekipę CIS-u, więc warto ich łapać i warto korzystać z ich wiedzy. Jak wiesz, mamy też salę konferencyjną, taką niedużą, gdzie często prowadzimy spotkania online'owe albo warsztatowe dla naszych uczestników. Centrum Integracji Społecznej. Jest wyjątkowy porządek, Kasia. To nie spotyka się często.
1: I wyjątkowo cicho.
0: I wyjątkowo cicho, to też jest ciekawe. Także mamy tą właśnie przestrzeń do takich wspólnych obrad, działań, dyskusji. Zapraszamy też tutaj nasze asystentki i asystentów na superwizję, którą mają raz w miesiącu z panią psycholog i mają możliwość oczyszczenia głowy i wygadania się, jeżeli chodzi właśnie o asystenturę, bo nie jest to projekt łatwy, jak wiemy. Także też jak widzisz, no cegła jest zostawiona, białe ściany, to widzisz już szare. Dobre oświetlenie, więc często nie jedna komisja działa i lokalnie tutaj zasiadała.
1: No dobrze.
0: Idziemy dalej, przemykamy. Tu na chwilę, co, sekretariat na razie puściutki, ale chyba ktoś wyszedł na minutę, bo nie jest to możliwe, żeby ktoś zniknął od nas z sekretariatu. Centrum dowodzenia, zarząd na prawo, kadr księgowość na lewo.
1: No to idziemy w takim razie dalej. No
0: tak
1: i
0: jest, piętro i...
1: No i właśnie, schodzimy niżej przez te wasze piękne klatki, które no właśnie ciągle pozostają w tej cegle i to się chyba nie zmieni.
0: To się nie zmieni absolutnie. Jak widzisz, są zamontowane dwa ciągi barierek po jednej i po drugiej stronie klatki schodowej. Właśnie ciąg barierek ważny, że osoba, która ma problemy z poruszaniem się, nie ma nagle tej przerwy we chwyceniu się barierki, tylko prowadzi ona ją na sam dół.
1: No i o ile pamiętam, to również projekt. No to się wydaje, że to taka mała rzecz, a no właśnie ktoś musiał napisać projekt, żeby no choćby ten pomysł i to udogodnienie nie zrujnowało finansów.
0: Dokładnie tak. Te akurat barierki i winda schodowa były możliwe dzięki środkom pozyskanym z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zeszłym roku. Także bardzo świeża sprawa. Tutaj jak widzisz, winda schodowa jeszcze zabezpieczona. Na razie nie było potrzeby jej uruchamiania, więc ona jest przygotowana na to, że jak dostaniemy informację, że osoba potrzebuje tutaj wyjechać na tą część parteru, właśnie z rejonu parkingu podwórka, jesteśmy gotowi po to, aby ją tutaj chwycić. Jak widzisz, tu jeszcze do końca progi nie są zniwelowane, ale też nad tym pracujemy. No dużo, bardzo dużo, dużo się dzieje. A podwórko, które widzisz, to jedno podwórko zewnętrzne, jak i wewnętrzne, chcemy zmienić na podwórko zielone z zastosowaniem zielono-błękitnej infrastruktury.
1: Zielono-błękitnej?
0: Tak, zielono-błękitnej infrastruktury i ta zielona, tak zwane ZBI, przewiduje nie tylko roślinne nasadzenia, które przechwytują jakby wodę deszczową, która normalnie albo wchodzi do kanalizacji deszczowej, albo rozlewa się po podwórkach, tylko na przykład przewiduje posadzenie czy założenie ogrodów deszczowych, czyli taką filtrację wody, zmniejszenie tej ilości wody, która wypływa finalnie dalej, a błękitnej to właśnie związano z tym przechwycywaniem wody, na przykład do łapaczy deszczu, do zbiorników na deszczówkę, po to, żeby tą wodę wykorzystać na przykład do podlewania roślin, które się tutaj znajdą. Planujemy posadzenie zielonej ściany, planujemy namalowanie też kolorowego muralu, żeby trochę ten teren upiększyć. Jak widzisz, jeden budynek został wyburzony, ale on już był w bardzo złym stanie technicznym i od razu dostaliśmy zgodę na jego usunięcie. On nie był budynkiem zabytkowym. Tutaj widzisz jeden budynek został. Zastanawiamy się, czy go wyburzyć, czy zostawić, ale z racji tego, że no mamy mało tej przestrzeni warsztatowej, to pewnie on zostanie, ale też wymaga, jak widzisz, intensywnych prac remontowych.
1: Czyli muszę wejść Ci w słowo, ale czy ten budynek, który przed nami, no na tym niewielkim ciągle jeszcze podwórku, ale on też jest własnością fundacji?
0: Tak, ten budynek też jest naszą własnością, tak samo jak to całe podwórko i ten budynek, którego już jakby nie ma i go nie widzimy. I tutaj właśnie w tym skwerku planujemy tą zieloną ścianę, mural, wraz oczywiście z porozumieniem za zgodą naszego sąsiada, żebyśmy wspólnie o tą jakby przestrzeń zadbali. Jak widzisz, też część budynku ma elewacja, jest ocieplona, część oficyn, jeszcze tej elewacji pięknej zrobionej nie ma, bo to są też ogromne koszty.
1: No pięknie, tu aż miło posłuchać, jakie plany, trochę nam tu wieje, musimy się schować, ale no, te plany już same całkiem ciekawie brzmią, no bo tak naprawdę to wasze podwórko, z którego właśnie już wracamy do kamienicy, to zawsze było trochę takie zaplecze dla ekip budowlanych.
0: Trochę tak jest nadal, trochę jeszcze tak jest, ale wiadomo, że remonty tego wymagają, ale finalnie chcemy doprowadzić do tego, żeby był tutaj porządek. Jeżeli byś weszła z zewnątrz głównymi drzwiami, czyli tymi, przy której widnieje skrzynka na listy, to jest taki wyznacznik, to kierując się na lewo znajdziesz gabinety projektu rządowego i unijnego właśnie asystentury, czyli tak zwanego AONUI, właśnie mija nas pan kierownik programu Przemyka, do którego nieraz stoją długie kolejki, a skręcając jeszcze w lewo są takie drzwi od zaplecza do pracowni Dobre Sobie, gdzie powstają piękne ubrania, torby i inne różne gadżety, które właśnie wykonują uczestniczki pracowni designu i techniki biurowej.
1: Zajrzymy tam na chwilę?
0: Możemy zajrzeć. Zaskoczymy ich, bo nic nie wiedzą.
1: Dzień dobry.
0: Mamy super ekipę, która wykonuje projekty haftów, która haftuje. Można też zamówić na druki, na przykład, znaczy hafty na koszulkach, na bluzach czy na torbach. Zobacz na to wyposażenie pracowni. Tu jak człowiek ma zły dzień, warto wejść, warto pooglądać i od razu oko się raduje. Tu pieska już poznałaś. Zwierzaki mają swoje zaplecze. Także no, duże przestrzenie, wygodne do pracy, no bo panie muszą mieć tą przestrzeń do krojenia, do szycia, do projektowania przede wszystkim, po to, żeby te ubrania były takie piękne, jak widzisz.
1: To nie przeszkadzamy tutaj panią w twórczej pracy?
0: To jest jeszcze ważny element, też na wejściu po lewej stronie, cegła z napisem Schwarz. Jej tutaj pierwotnie nie było, została jakby umiejscowiona przez naszego wcześniejszego instruktora jednej z pracowni, Marcina, właśnie jakby taką napamiątkę. Ta cegła została znaleziona w naszej piwnicy, co też może świadczyć o tym, że cały budynek jest wykonany z tej cegły. Takich cegieł było tu oczywiście więcej, więc na pamiątkę po Otto Schwarzu została ta cegła umiejscowiona i to też jest taki punkt przystankowy w czasie warsztatów z dziećmi, żeby opowiadać o lokalnym przemyśle w Zabłociu.
1: No dobrze, to żeby zamknąć tę współczesność, no to jeszcze przemknijmy w stronę tego, gdzie każdy pewnie kiedyś wyląduje, czyli w kuchni.
0: Każdy wyląduje w kuchni, masz rację, ktoś mówi przez żołądek do serca. Jesteśmy teraz w przystanku Zabłocie, w bistro, czyli w tym podmiocie ekonomii społecznej, gdzie już czujesz te piękne zapachy, się przemieszczają i pobudzają nasze soki żołądkowe. Także zachęcamy wszystkich aby do nas spadli. Jesteśmy otwarci 7 dni w tygodniu, godziny otwarcia i menu aktualne Państwo znajdziecie też na stronie internetowej przystanku, powieszone to też są plakaty, więc jak idziecie spacerkiem obok Wrocławiej 2, warto zawsze zerknąć. Przypominamy, że przystanek Zawłocie jest podmiotem ekonomii społecznej. Tutaj pracownia gastronomiczna współpracuje z uczestnikami, czy też z osobami zatrudnionymi w przystanku Zawłocie, gdzie też karmią naszych uczestników centrum. Można zamawiać obiady zewnętrzne, no i cały dochód ze sprzedaży znowu jest przeznaczony na utrzymanie miejsc pracy.
1: To co, zostały nam tak naprawdę chyba piwnice i tam też jest ciekawie.
0: Tam też jest ciekawie, jeszcze zobacz, mijamy nasze drugie podwórko, wewnętrzne patio, możesz je też pamiętać z czasów wykopalisk archeologicznych. Teraz troszkę strach tam wchodzić, ponieważ jest bardzo rozkopane. Ale dlatego, że pracowaliśmy nad izolacją fundamentów, czy kolejnej części fundamentów, nad odwodnieniem tego terenu, bo chcemy tu zrobić drugie zielone podwórko.
1: Ale czy te prace, które właśnie teraz, no typowy plac budowy, rury, jakieś odwodnienie, zabezpieczenie tych fundamentów, czy to kolejny duży projekt?
0: To jest jakby efekt wcześniejszych projektów, chociażby też z Ministerstwa Kultury, ale też jakby tak powolutku dzieją się tu prace wykonywane metodą gospodarczą, czyli z uczestnictwem osób, które są w Centrum Integracji Społecznej. Jednak na to też potrzebujemy kolejne duże środki. Chcemy zrobić osobny projekt właśnie tych zielonych podwórek, które będą takim modelowym projektem, możliwym do kopiowania, szczególnie przez mieszkańców, właścicieli kamienic, domków, gdzie jakby często nie ma się pomysłu, jak zagospodarować teren właśnie znowu z wykorzystaniem tej zielono-błękitnej infrastruktury. Stąd obecność części nas w takim dosyć znanym programie Zielony Lider, gdzie dokształcamy się właśnie w kierunku wykorzystania ZBI.
1: No dobrze, i teraz już przed nami ciemności.
0: Przed nami ciemności, ale już się zaświeciło światło, więc jak widzisz, wszystko jest znowu rozkopane. My się śmiejemy, że lubimy tutaj ściągać te płytki i rozkuwać to, co mamy pod nogami, ale to wszystko ze względów bezpieczeństwa, ponieważ wzmacniamy fundamenty.
1: Dobrze, tu pamiętam, że tu była studnia.
0: Nawet i jest.
1: Co więcej jest
0: uwaga,
1: teraz...
0: Uwaga, żebym Cię nie uderzyła, ponieważ dojście do tej studni to trzeba uchylić duże okno. Zawsze zachęcam też zwiedzających, żeby sobie wsadzili tę głowę do środka. Jest to ciekawe, ponieważ ta studnia cały czas działa. Teraz może nie widać tej wody za bardzo, ale...
1: Ale wilgoć woda... widać
0: wilgoć,
1: tam na domu.
0: Tak, i czuć też, także... No to jest ciekawe, bo cembrowina jest ceglano-kamienno-drewniana. Jest to bardzo złożona konstrukcja studni, a jak prowadziliśmy badania archeologiczne w 2019-2020 roku, no to ta studnia była zasypana współczesnymi śmieciami. Praktycznie żadnych zabytków tam nie znaleźliśmy, tylko współczesne odpady. No służyła jako taki duży kontener na śmieci w przeszłości. Niestety teraz jest oczyszczona. Bardzo atrakcyjne miejsce, wciąż
1: podświetlone.
0: Podświetlone. Druga studnia znajduje się w kolejnej części kamienicy, ale myślę, że nie będziemy tam wchodzić, żeby nie spaść z tych schodków, ponieważ jak widzisz, wszystko też jest tutaj rozkopane, fundamenty są wzmacniane i to też jest efekt właśnie projektów realizowanych chociażby ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ponieważ już no, mieliśmy parę etapów prac związanych właśnie z tą naszą piwnicą, wzmocnieniem fundamentów, rewitalizacją, o utrzymanie jakby tej zabytkowej bryły, żeby służyła przez kolejne długie, długie lata. A w tamtej części piwnicy, jeżeli pamiętasz, posiadamy zdobiony strop, w strobie zdobiony motywami roślinnymi, geometrycznymi, które bezpośrednio nawiązują do kultury żydowskiej, ponieważ jak wiemy, właścicielami tego budynku byli przedsiębiorcy żydowscy, którzy prowadzili tutaj kawiarnie, sklepy, m.in. sklep kolonialny, handel bławatny był prowadzony, wyżej były mieszkania, biura, także kamienica tętniła życiem i myślimy, że nasze działania no, są odpowiedzią zdecydowanie na to, co się działo w przeszłości. Chcemy zachować tą pamięć także trudną i bolesną, ponieważ jak wiemy, siedzibę tutaj też miał jeden z oddziałów niemieckiej nazistowskiej policji, następnie była tutaj siedziba UB, następnie milicja, więc taka dosyć trudna historia, bolesna dla wielu mieszkańców Żywiecczyzny, związana z tą przestrzenią, i tą pamięć też chcemy zachować, a jednocześnie ją odczarować, żeby osoby nie bały się do nas przychodzić, żeby jednak dobrze myślały o tym miejscu i dały taką nową, dobrą energię tej przestrzeni.
1: To, co mnie tutaj uderza, to oprócz tego, że jest rzeczywiście przynajmniej metr niżej niż pamiętam od ostatniej wizyty w tym miejscu, to, że ta winda wasza zjeżdża dosłownie tutaj. No, trudno powiedzieć na samo dno, ale do samych fundamentów. To jest niesamowite, że nawet takie przestrzenie mogą z czasem być również, no właśnie, przystosowane, a przede wszystkim dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.
0: To było naszym celem, ponieważ w przyszłości, jeżeli nam się tylko powiedzie, chcemy, żeby ta przestrzeń piwnicy właśnie też była dostępna na lokalne działania, może na utworzenie takiej izby pamięci, mikromuzeum, no ale też, jak widzisz, nie tylko wzmocnienie fundamentów jest tu ważne, ale także no, utrzymanie odpowiedniego mikroklimatu po to, żeby na przykład obiekty, które byśmy tutaj chcieli prezentować, przechowywać, czy na przykład tutaj postawić stół multimedialny ze zbiorem danych historycznych, żeby nic tym rzeczom się nie stało, żeby one się nie uszkodziły, więc jeszcze no, wiele wody w sole upłynie, zanim uda nam się to zrealizować, no ale przede wszystkim najpierw te prace remontowe, żeby bryła była stabilna, żeby nic się nam na głowy nie zawaliło, bo wiadomo, obiekt jest zabytkowy, wpisany do gminnej ewidencji zabytków, no i powstał w takiej formie prawdopodobnie w drugiej połowie XIX wieku. Co było wcześniej, do końca nie wiemy. Na pewno jakieś mniejsze, takie jakby rewiry takiego mikroprzemysłu, może bardziej domowego, rzemieślniczego, co nam potwierdziły badania archeologiczne, no ale wciąż, mówię, no wciąż ta kamienica skrywa tajemnice, które stopniowo odkrywamy, odsłaniamy, ale myślę, że nie zdradzi nam wszystkiego.
1: Aniu, no doszłyśmy tak naprawdę do samych fundamentów, do historii też tego miejsca i to, o czym wspomniałaś, że trochę chcecie odczarować również te wspomnienia, to wszystko, co wiąże się z przeszłością również przecież tego miejsca. No ale właśnie, to jest fenomen, że z jednej strony z szacunkiem dla przeszłości, dla osób, dla których to miejsce bolesne, ale może być ważne, a z drugiej strony no właśnie dajecie nowego ducha i tak naprawdę przecieku przyszłości, no właśnie z tymi wszystkimi projektami, z CIS-em, z pracowniami, no tu się naprawdę dużo dzieje i no właśnie nie skupiacie się wyłącznie na historii, ale skupiacie się chyba przede wszystkim jednak na ludziach.
0: Zdecydowanie. Człowiek jest naszym priorytetem i to jego mamy na uwadze, i mówiąc zarówno o osobach, którymi teraz się opiekujemy, którymi się zaopiekujemy dopiero, ale też właśnie tymi, których historia zaprowadziła kiedyś do tego miejsca, ponieważ wszystko to, co robimy, robimy dla ludzi, robimy dla innych właśnie poprzez działania projektowe. Nie są to łatwe działania, ponieważ też musimy starać się o dotacje zewnętrzne, nie mamy jakby takiego jednego, stałego, stabilnego źródła, które umożliwia nam tą pracę, także stąd ta duża ilość rozmaitych projektów, różnych programów, które realizujemy, czy to właśnie pomarańczową energię, stop osamotnieniu dzieci, czy programy stypendialne, czy też debaty oksfordzkie, gdzie dzieci i młodzież uczona jest kulturalnej dyskusji, co im się przydaje w dalszym życiu, i wiemy, że potrafią dyskutować i robią to doskonale i na bardzo wysokim poziomie, także to jest inwestycja w człowieka, a przy tym my mamy okazję poznać masę świetnych osób, bardzo interesujących, z ciekawymi historiami, nie zawsze wesołymi i radosnymi, i potem często nam te szlaki się gdzieś tam przecierają i łączą dalej, nawet jak pewnych osób już tu nie ma, nie pracują, to jak nieraz się spotykamy na ulicy, czy na jakichś warsztatach, czy często wyjazdowych, to jest bardzo dużo radości, że możemy się znowu spotkać, zobaczyć, i że najczęściej mamy ten odzew, że Żywiecka Fundacja Rozwoju, a w zasadzie działania przez nas realizowane, no miały pozytywny wpływ na ich życie, no bo właśnie o to chodzi.
1: Trochę pospacerowałyśmy po tym wyjątkowym waszym miejscu, bo przecież to kamienica, która jest własnością Żywieckiej Fundacji Rozwoju. Ale tak już niemalże zamykając to nasze dzisiejsze spotkanie u was, muszę cię zapytać, jak ty byś zdefiniowała rozwój? No bo właśnie jesteście Żywiecką Fundacją Rozwoju. No to ten rozwój, tak właściwie to co?
0: Chyba rozwój swój też i rozwój może potencjałów, talentów i dawanie szansy na zmiany w życiu, którą się chce osiągnąć, a dajmy to przez różnego rodzaju narzędzia, które dane osoby mogą, jeżeli chcą, też oczywiście wykorzystać. I to jest ta szansa, że my dajemy, jak się to mówi, marchewkę, a nie kij, ponieważ wiemy, że takie danie właśnie wsparcia, narzędzi, umiejętności jest zdecydowanie najważniejsze i ta osoba sobie gdzieś tam w tym rozwoju swojej kariery, talentów dalej pomoże. No i ja też widzę przez swój pryzmat, ile tutaj już się nauczyłam, ile wciąż się uczę na wielu płaszczyznach z racji różnych działań projektowych. Ja to też zdecydowanie to miejsce pracy traktuję jako swój rozwój i wciąż się uczę dobrej współpracy z drugim człowiekiem, bo też nie jest to proste przy projektach, które realizuję, które są bardzo trudnymi projektami, jeżeli chodzi o takie relacje międzyludzkie i komunikacje, więc to jest też dla mnie wyzwanie, no i to jest w tym świetne.
1: Bardzo ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, no i można powiedzieć taką wycieczkę trochę w czasie i przestrzeni.
0: Dziękuję bardzo, że nas odwiedziłaś i mam nadzieję, że na kolejnym spacerze będę mogła ci pokazać już kolejne etapy zrealizowanych prac, zarówno tych w podziemiach, w kazamatach, jak to niektórzy się śmieją, jak i właśnie na poddaszu w tej części hotelarskiej.
2: SK Beskidy.
1: Kolejne nasze radiowe spotkanie z historią. Dzisiaj wraz z panią Dorotą Firlej, kustosz Muzeum Miejskiego w Żywcu, przyjrzymy się dawnym, ale i tym współczesnym tradycjom związanym z Bożym Ciałem, może tak najkrócej, bo właśnie to kościelne święto no, łączy się również z wieloma tradycjami, które no, jakby nie było, również zawarł w swojej kronice nasz zacny kronikarz Jędrzej Komoniecki. No i pani Doroto, tradycyjnie od kronikarza zaczniemy, bo chronologicznie on oczywiście wygrzebał, zapisał, no i uwiecznił te informacje, które między innymi tego, jak Boże Ciało było obchodzone w dawnym Żywcu, no on po prostu to zapisał dla potomnych.
3: Tak, witam Państwa bardzo serdecznie i opowieść o Bożym Ciele, o oktawie zaczynamy od tych najwspanialszych zapisów i proszę Państwa, ja zawsze mówię czapki z głów dla Jędrzeja, ponieważ we wprowadzeniu Jędrzej dał taki jeden z rozdziałów, obyczaje starożytne, które się nigdy w Żywcu odprawowały. I proszę Państwa, to jest może cztery stronice oczywiście z przypisami, ja tutaj nie wertujemy oryginału, tylko już to opracowanie powojenne z wieku XX. I to, co jest doskonałe, to tak nawet odliczając na jakąś intuicję historyczną, pod koniec XVII wieku Jędrzej, czy na początku XVIII, zbiera zapiski, dawne kroniki, no i oczywiście tak sobie wyobrażam, że ma jakąś wiedzę i także pyta tych najstarszych urodzonych w Żywcu. Wydaje mi się, że takie tradycje, te religijne, te kościelne, które były zapamiętane wtedy na przykład przez najstarszych mieszczan, naprawdę możemy je datować przynajmniej 100, 150, a nawet 200 lat wstecz. I teraz posłuchajcie Państwo, co pisze o Bożym Ciele, bo no to są tradycje, o których my w ogóle nie słyszeliśmy. W dzień Bożego Ciała wiechę wysoką wieńcami ozdobioną na cmentarzu stawiali, co też i rzemieślnicze gospody w rynku przed swymi gospodami czynili, które przez wszytkę oktawę tak stały, a w oktawę same, kończąc nabożeństwo ponież porze, na cmentarzu ołtarze ubierano i Ewangelie cztery przed nimi kapłani czytywali, strzelając każdym razem zawsze. No kto by wymyślił dzisiaj taką tradycję, że właśnie cmentarz, że tam Ewangelie i te strzały. I tak, żebyśmy dokończyli, jeszcze mam dwa wpisy z tego, że tak powiem, podrozdziału. Posłuchajcie Państwo. Item i w święto Bożego Ciała z cechów po dwóch braci młodszych strzelbą na procesyjach w porządku stanąwszy, których burmistrz rządził, strzelali, a tym z urzędu proch obmyślano i dawano ładunkami corocznie. Czyli na procesjach. Tutaj Jędrzej nie pisze, gdzie te procesje były, no ale prawdopodobnie mówimy tu zawsze o rynkach, prawda? Chociaż może na samym początku to były po prostu cmentarze. I jeszcze jeden wpis z tych obyczajów. Item przez oktawę Bożego Ciała szkolni ci chłopcy w giełskach do kościoła chodzili, a na głowach wieńce miewali, czyniąc tak na sumy, nieszpory i procesje. Z gospód też młodzieńcy po dwu z każdej na porządkę z świecami wielkimi na procesjach bywali, wieńców dosyć na tych święcach, mając i kwiecia, i na głowach wieńce, które im panny zwykłe były dawać. No więc też taka niesamowite, że panny wiły wieńce, mieli i na świecach, i na głowach. I to jest wszystko, tak jak Państwo słyszycie, Boże Ciało i oktawa Bożego Ciała. I teraz to, co jest fenomenalne, rok 300 lat temu, proszę Państwa. Rok 1726. No tutaj jest opisana taka bardzo nieciekawa sytuacja, ale związana z Bożym Ciałem. I posłuchajcie Państwo. Dnia 20 czerwca, we święto Bożego Ciała, gdy była procesyja około rynku z kościoła Farnego Żywieckiego, przydał się kasus, że po pierwszej stacyjej i przeczytaniu Ewangelii jej świętego Mateusza na porzędzi zachodniej, od dzwonnicy idąc, cum venerabili sacramento, jego mość ksiądz Jan Turowiecki, proboszcz żywiecki, przed domem Jerzego Rydla, mieszczanina i pisarza skarbowego zamkowego, Niemca, nad piwnicą jego załomał się pował, upadłszy cum venerabili do dziury z ludźmi. Aż ksiądz Jakub Borowic, prezydent bracki, jego wyrwał, stawszy się wielki krzyk, kurzawa prochu, lecz przecie bez szwanku żadnego było. A ta piwnica po ogniu dopiero na lat 4 zmurowana i zdylowana była, a tragarze w pół się przełomały, będąc na butwiało. Co to na zły upadek prognostykowano? No i proszę Państwa, podsumowując ten tekst, pierwszy zapis w ogóle o procesji wokół rynku, rok 1726. Mówi się oczywiście tu o stacjach, mówi się o Ewangelii, mówi się oczywiście o Najświętszym Sakramencie, no, który też upadł, przepraszam, tak mówię, z księdzem Janem Turowieckim. No, z tą piwnicą było coś nie tak, to Państwo wysłuchaliście. Natomiast no, to jest taki bardzo cenna informacja, że za czasów Jędrzeja Komonickiego ta najważniejsza pierwsza procesja odbywała się, pierwsze musieli wyjść z fary i szli wokół rynku. No i tak właściwie było do niedawna. Powiem Państwu, że teraz nie potrafię nawet powiedzieć kiedy, ale to już dosyć długi czas. Procesja odbywa się od parafii do parafii, czyli od parafii żywieckiej do Zabłocia. Następnym razem, że tak powiem, z zabłockiej parafii do żywieckiej, więc łączy się parafie. Natomiast kiedyś każda parafia miała swoją procesję, swoją oktawę, no i oczywiście tą procesję najważniejszą, która zamykała Boże Ciało.
1: Pani Doroto, ale mówiąc o procesjach Bożego Ciała, tych wydarzeniach czerwcowych, no to w przypadku Żywca, prócz Jędrzeja Komonieckiego, mamy jeszcze jedno świetne źródło, pana Zdzisława Marii Okuliara. I te pozycje w dawnym Żywcu, i tam zarówno te opowieści, wspomnienia rynkowych, tak to ujmijmy, procesji, ale już również tych, które odbywają się na tak zwanej Rudzy.
3: Tak, proszę Państwa, no, pan Zdzisław Maria Okuliar to kolejna wspaniała, mała książeczka, a szkoda, wspaniałe wspomnienia przedwojenne samego pana Okuliara, który był wtedy dzieckiem. I na samym początku tejże publikacji w dawnym Żywcu od razu mamy wspomnienia tych wspaniałych procesji. opisuje oczywiście rudzę, ale i opisuje rynek. I może od tej rudzy zaczniemy, bo dla tych najstarszych Żywczan, proszę Państwa, najważniejsze procesje to oczywiście te rudzańskie i związane z oktawą. Nawet bardzo często dzisiaj się mówi, że ta procesja w oktawę jest ważniejsza w Żywcu niż ta w pierwszy czwartek, że tak powiem.
1: No to właśnie, tu chyba wypada nam też dla naszych słuchaczy to jeszcze uszczegółowić, że czym innym jest ta, powiedzmy, główna, największa procesja w samą uroczystość Bożego Ciała, która współcześnie jest między parafiami Żywiec i Zabłocie, a czym innym są te mniejsze, można powiedzieć, procesje w oktawie na samej Rudzy, bo obecnie tak to wygląda. Czy w tych czasach przedwojennych również tak to funkcjonowało?
3: Nie, oczywiście nie. Ta procesja główna związana była z konkretnymi parafiami, czyli tutaj mówimy o Farze. Natomiast ta druga procesja kończąca oktawę wokół Kościółka Świętego Krzyża. I to pozostało do dnia dzisiejszego. To jest bardzo ważne, najbardziej tradycyjne. My nawet kiedyś zastanawialiśmy się, czy by tej drugiej procesji nie wpisać na niematerialną listę dziedzictwa. Dzisiaj, no tak z przykrością stwierdzam, że jest coraz mniej parafian i uczestników. Pamiętam lata, gdzie nie dało się, że tak powiem, wcisnąć fizycznie w tę rudzę. Mam nadzieję, że to, no to zawsze jest czasami mniej, czasami więcej, natomiast ta procesja rudzańska naprawdę zawsze przechodziła do historii. Proszę Państwa, my całości nie będziemy czytać, bo tego jest też bardzo dużo, natomiast z takich no, ciekawostek, które warto tutaj podkreślić, że przede wszystkim na Rudzy przed wojną na czele tej rejmontowskiej żywiołowości, jak pisze nasz pan Okuliar, na czele z wikarym, kanonikiem, księdzem Michałkiem, szedł cały, że tak powiem, cała procesja i cały ten pochód. To, co było bardzo ważne, i tutaj może zacytuję, narodu na tej rudzańskiej procesji Bożego Ciała miara nieprzebrana, falowało, żyło to barwami w promieniach słońca i zanosiło się śpiewaniem. Na ciszę głoszoną przed dzwonki ministrantów, jakby wiatrem kłonieni, chylili się ludzie do ziemi i tak trwali dobrą chwilę, aż Michałek pobłogosławił monstrancją wszystkie strony świata. I proszę Państwa, na tej procesji na Rudzy, wiadomo, i w Żywcu, i w każdej teraz parafii strój żywiecki wybrzmiewa, prawda? Wiem, że dzisiaj jest też problem, żeby nosić te duże, ciężkie rzeźby, które nasze babki bez problemu w strojach żywieckich dźwigały, ale proszę Państwa, uwierzcie mi, faktycznie te posągi czy Matki Boskiej, czy Chrystusa, no są takie dosyć niewygodne do noszenia. My mamy zdjęcia przedwojenne, gdzie dziesiątki tych pań układały się w czwórki, ubierały się kolorystycznie, to jest bardzo ważne, natomiast wiadomo, że ta ostatnia procesja, która zamykała oktawę kolorem obowiązującym jest zieleń Matki Boskiej Zielnej, prawda? Więc to jest też wianki i te wianki, które przecież święcimy, są z nami potem cały rok w domu, no i tutaj są takim bardzo symbolicznym, ważnym religijnym elementem, strzeżą domu w czasie burz, jakichś niepokojów i te wianki się do domu poświęcone przynosi. Natomiast to, co też opowiadali bardzo często seniorzy, przed wojną rudza na te procesje była w całości wyścielana tatarakiem. Dlaczego? No nie było asfaltu, nie było kostki. Tam warunki, że tak powiem, jak lał deszcz, była niepogoda, no nie powiem, że były tragiczne, ale tak było. Stąd ten tatarak był ścinany, rozkładany i procesja szła sobie po tym tataroku. Dzisiaj już ci ludzie pamiętający dobrze, no nie żyją, są świętej pamięci, ale pamiętam ich wspomnienia, chodziło głównie o zapach tataraku. Powiem Państwu, że ja chyba nie do końca znam ten zapach, natomiast na całej Rudzy i właściwie w całym mieście, opowiadał mi o tym świętej pamięci pan Jan Bajtlik, unosił się zapach tataraku. smaku. Czy dobrze się chodziło miężczką po tym? Nie do końca wydaje mi się, że to było wygodne i komfortowe, no ale o tym też wtedy chyba nikt nie rozmawiał. I tak było na Rudzy. I powiem Państwu jeszcze, że w naszych zbiorach i na pewno w albumach rodzinnych zachowały się dziesiątki zdjęć właśnie procesji rudzańskiej. Widoczny jest tatarak, każdy dom był ubrany tą zieleniną, przybrany zielonymi gałązkami. Na dywanach z okien, na tych dywanach były stawiane figury Matki Boskiej, Jezusa Chrystusa, mamy te zdjęcia i tam się naprawdę działo i trudno było, że tak powiem, wejść kolejnym parafialną mieszkańcą. No dzisiaj no oczywiście cała Rudza się zmieniła, ale no ta atmosfera jakby została udokumentowana na starych zdjęciach.
1: Pani Doroto, a z czego tak historycznie, choćby z tych przekazów seniorów wynikało to, że ta rudzańska procesja no, była no, niemalże tak samo ważna jak ta w samą uroczystość Bożego Ciała w Żywcu. Z czego to wynikało? Przez to właśnie, że tam no, mieszczanie i mieszczki prezentowały się w pełnej krasie? To była ta kumulacja? Czy jak? Z czego to mogło wynikać?
3: Duma Potosza, powiem Państwu, bo wydaje mi się, że do dzisiaj nawet ci starsi mówią, że no, czasami może nie wybiorą się na tą długą dziś procesję, no ale na Rudzę to trzeba iść. I proszę Państwa, zawsze tak było. Chyba do końca nie potrafię argumentować tego fenomenu, ale to jest dla mnie tak zwany fenomen Rudzy, Kościółka Świętego Krzyża i wiadomo, że mieszczki były na pierwszej procesji, no to jakżeż bez nich, ale tam już obowiązkowo, ja mówię też o takiej współczesności, jak się komuś nie uda, różnie teraz jest w tych naszych współczesnych czasach, no to ta rudzańska oktawa no jest obowiązkowa. To jest fenomen miejsca, fenomen historii, no i Rudza to jest po prostu Rudza i chyba nie ma co tutaj więcej dodawać.
1: Pani Doroto, ale dzisiaj te współczesne procesje już zamykające oktawę Bożego Ciała na Rudzy, one odbywają się bezpośrednio przy kościele, czy może w jakimś szerszym kręgu? Jak to wygląda obecnie?
3: Tak, oczywiście w szerszym kręgu, bo idzie się, wychodzi się z kościoła i przechodzi się jakby naokoło świątyni ulicami Batorego, wchodzi się w 3 maja, Bracka i powraca się dzisiaj przy studni od kościoła od strony Świętokrzyskiej. Tutaj sam okuliar mówił, że był to tak zwany rynek świętokrzyski. Czyli, proszę Państwa, ta procesja idzie sobie po dawnym rynku naszego miasta, bo to była ta druga lokalizacja, więc bądźmy też tego świadomi. No i to jest taka piękna procesja. I powiem Państwu tak szczerze, nie tak wyczerpująca, bo te procesje dla mieszczek, i tu mówię z pełną świadomością, bo też nieraz uczestniczyłam w stroju. Proszę Państwa, przejście w stroju, powiedzmy, czy z Zabłocia do Żywca, czy na odwrót, wcześniejsze ubieranie się godzinne, msza, potem to przejście około 1,5 godziny, ulicami miasta, no takimi betonowymi, ciężko. Natomiast nie wyobrażam sobie tej wspaniałej atmosfery przed wojną, gdzie Rudza była też zacieniona drzewami, szło się po tataraku. Myślę, że to była ogromna przyjemność. Też było inaczej, prawda? No zupełnie inaczej wyglądało, nie wiem, miasto na początku XX wieku niż teraz. To bardzo współczesne miasto. I może, pani redaktor, spróbujmy jeszcze tutaj zacytować czy podsumować słowa pana okuliara, który opisuje też procesje farne rynkowe. Brałem częsty udział, ale najlepiej utkwiły mi w pamięci te obchody świąteczne, które jako dziecko oglądałem z balkonu domu, w którym mieszkaliśmy na rynku. No i widziałem to wszystko z góry. Owo mrowie ludzkie wylewające się z uliczki Otwary między dzwonnicą a nieistniejącym domem szlachtów. Procesja skręcała od pierwszego, który mieścił się w bramie, Sroków, drugi ołtarz budowano w narożnym budynku restauracji Zychów, trzeci u piekarzy Molińskich czy aptekarza Gebauera, a czwarty, ostatni obok domu, w którym mieszkaliśmy. I proszę Państwa, no oczywiście z każdej jakby strony świata ten ołtarz miał być i tak jest tak było do dnia dzisiejszego, jak na pewno Państwo pamiętacie te procesje na samym rynku. wiadomo, gdzie jest piekarz Moliński. Państwo okuliarowie mieszkali na rogu rynku i ulicy Kościuszki, czyli dawna trafika państwa Bielewiczów. No i tutaj od strony ratusza, bym powiedziała, i od strony tej ostatniej pierzei, gdzie mamy różne sklepiki i bank. Więc z każdej strony bardzo ważny ołtarz budowany przez mieszkańców. No i tutaj też w tym tekście związanym z tą pierwszą procesją pan okuliar bardzo podkreśla: mutki i matrony wyubierane były dziesiątkami w przepych tiuli haftowanych, chust, czepców, dzianych ze szczerozłotych nici. No i tutaj bardzo podkreśla tą urodę naszych Rzepczanek. Opisuje także księdza proboszcza Sadkę, który był podtrzymywany za łokcie, by ręce nie omdlewały. Oczywiście kroczył pod baldachimiem i niósł najświętszy sakrament. I tak, szanowni państwo, jest do dnia dzisiejszego. Może nigdy nie widziałam podtrzymywania, chociaż taki piękny gest, jeżeli ksiądz proboszcz jest starszy. Natomiast zwróćcie państwo uwagę, że baldachim niesiony jest zawsze przez Rzepczaków w strojach żywieckich. I to jest taki dla nas też bardzo ważny moment, że no tutaj strój żywiecki zawsze musi wybrzmieć, a cała asysta idzie za nimi. Te opowieści, ja zawsze namawiam, żeby odnawiać sobie teksty pana okuliara, bo są naprawdę cudowne i zupełnie inaczej się czytają niż oczywiście teksty Jędrzeja Komonickiego.
1: No właśnie tu muszę pani wejść w słowo, bo to zaraz wychwyciłam w momencie, kiedy pani cytowała właśnie pana Zdzisława. Fenomenalnie pisze, tak bardzo opisowo. Możemy dwa słowa powiedzieć o panu Zdzisławie? Skąd on to ma, tamte opisowość języka? Czy to była jego pasja, czy może nauczyciel po prostu?
3: Znaczy, proszę państwa, on studiował w ogóle medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale i także rozpoczął na Wydziale Humanistycznym studia na Uniwersytecie Warszawskim. I to, co jest ważne, on się wychował i w Zabłociu, i w Żywcu. Był człowiekiem związanym z Towarzystwem Miłośników Ziemi Żywieckiej. Wspaniale posługuje się słowem pisanym, bo to państwo sami słyszycie. Natomiast związany był z grupą literacką Gronie, był wiceprezesem, oczywiście był redaktorem Karty Groni, więc człowiek, który potrafił pisać, potrafił mówić. Natomiast szkoda, że tylko taki jeden tomik pozostawił nam. Ja myślę, pani redaktor, że mogłybyśmy właściwie odświeżyć tę historię okuliara, bo tutaj są przeróżne historie związane z utopcami, z rożankami, z kinem Janosik. I proszę państwa, moja główna wiedza z okresu międzywojennego to jest pan okuliar, to są oczywiście wywiady, które przeprowadzam od lat, rozmowy przede wszystkim z panem Molińskim, który także potwierdzał tę historię okuliara. Natomiast ja zawsze namawiam, i to niekoniecznie literatów, humanistów i polonistów, piszcie pamiętniki. Ja bym miała kilka takich pamiętników z XIX wieku, z okresu międzywojennego, i nawet gdyby pisane były topornie, każda informacja o procesji Bożego Ciała, a co jedliśmy na Wigilię, a co było na stole wielkanocnym. Proszę państwa, to jest taki materiał, i nie martwmy się czasami, nie umiem napisać. Ja czasami mówię, napisz w punktach.
1: No i trzeba przyznać, że nawet jeśli to są wspomnienia no, po prostu subiektywne poszczególnych osób, to jeśli zbierzemy ich kilka, to jesteśmy w stanie tak merytorycznie, historycznie weryfikować te informacje.
3: Tak, to jest właśnie to. Spisane krótkie teksty na temat obu czajów, proszę państwa, dzisiaj są dla mnie materiałem doskonałym.
1: I to już wszystko w tym wydaniu. Katarzyna Graboń, do usłyszenia.
2: SK Beskidy News.
4: Maleńka rycerka w Beskidzie Żywieckim, a dokładnie w gminie Rajcza, stała się miejscem akcji dwóch powieści – Osobni i Styria. Autorzy Katarzyna Franus i Mariusz Maszczyk właśnie tutaj znaleźli inspirację do stworzenia swoich pisarskich debiutów. O tym i wielu innych aspektach pracy pisarskiej rozmawiamy z nimi na spotkaniu autorskim w Centrum Kultury i Sportu w Rajczy.
2: SK Beskidy.
5: Dobry wieczór państwu, witamy bardzo, bardzo ciepło w ten mroźny, sobotni wieczór. Cieszymy się, że dotarliście tu do Centrum Kultury i Sportu w Rajczy. Dziękujemy panie dyrektorze, że pan nas tu przytulił. Mam nadzieję, że spędzicie z nami wspaniały wieczór. Ja na taki liczę, a to dzięki temu, że gościmy tutaj dwoje fantastycznych ludzi, którzy pokochali Rajcze. Pokochali, a pochodzą no z dość daleka. Można powiedzieć, trzeba tutaj dwie godzinki podjechać. Katarzyna Franus. Brawa gorące dla pani Kasi. Kasia, przyznaj się, skąd jesteś?
6: Ja jestem z Katowic. Czyli rzeczywiście dwie godzinki drogi.
5: Tak. No i Mariusz Maszczyk, przyznaj się, skąd jesteś. Brawa gorące.
7: Dobry wieczór, cześć, witam serdecznie. Ja jestem z Będzina. Niedaleko Katowic, 15 km od Kasi.
5: Tak. I słuchajcie, nie bez powodu siedzą po dwóch stronach, bo jak wiecie, Ślązaki i Zagłębiaki mają ze sobą na pieńku i ja tutaj jestem takim buforem, dość solidnym, żeby nic złego się nie wydarzyło w ferworze dyskusji. A dyskusja będzie dotyczyła tej pięknej miejscowości tutaj, gminy Rajcza, a dokładniej Rycerki, bo tam rozgrywa się historia, a nawet dwie historie, dwie różne historie. I to mnie bardzo zaciekawiło, że w takiej małej miejscowości tyle się może wydarzyć. Może być inspiracją dla dwóch bardzo różnych książek, ale żeby tak się stało, to najpierw trzeba by było tutaj po prostu się pojawić. No i teraz pytanie,

0: Oje i więcej, także wszystko się może wydarzyć. Może jaka twoja droga była tutaj do rycerki?
1: Zupełnie inna niż Kasia, bo Kasia trafiła tutaj świadomie. Ja trochę mimo własnej woli. To był druga połowa lat 70., jak moi rodzice kupili działkę w rycerce i zaczęli się tutaj budować. No i tak się rzeczy, każde wakacje, każdy weekend musiałem im towarzyszyć i tak już zostało do dzisiejszego dnia.
0: Moi drodzy, okej, znaleźliście się w tej rycerce turystycznie, krajoznawczo, po prostu, żeby spędzić miło czas. No ale od tego do powstania książki jest bardzo daleka droga. Co jest takim bodźcem dla człowieka, który zajmuje się różnymi sprawami? Bo Kasia, trzeba przyznać, jest psycholożką, anglistką, była konsultantką scenariuszową, pracowała w korporacji wielkiej, no i nagle postanowiła zostać pisarką. Jak to się stało?
2: Ale to akurat nie miało związku z górami, bo to marzenie o pisaniu ciągnę za sobą z czasów takich nastoletnich, licealnych. Wtedy sobie wymyśliłam nawet swój pseudonim artystyczny, literacki, którego nie zdradzę, bo okazało się, że i tak nie mogę z niego korzystać, bo świat wydawniczy tak dzisiaj wygląda, że trzeba pokazać twarz, no i trzeba być obecnym w mediach społecznościowych, nie można się chować za pseudonimem. Także pseudonimu nie ma, ale marzenia o pisaniu były, no i w końcu przyszedł czas, żeby je zrealizować. A że akurat pojawiły się góry w moim życiu, no to niejako naturalnie akcję książki umieściłam w górach.
0: No to znamy już sytuację Kasi, jak to się stało, że tutaj się pojawiła i pojawiła się książka, ale Mariusz, ty też jesteś pracownikiem, albo byłeś pracownikiem korporacji, jesteś literaturoznawcą, jesteś slawistą, muzykiem amatorem, ale z takim mocnym zacięciem, tam na Zagłębiu słychać tą twoją muzykę, fotografem amatorem, no oczywiście wielbicielem Beskidu Żywieckiego, stąd te częste wizyty, no ale skąd właśnie książka?
1: To już chyba w wieku takim młodzieńczym, szkoła średnia, to jest młodzieńczy, szkoła średnia, to już taki późno młodzieńczy. To były moje pierwsze próby pisarskie i muszę powiedzieć, że tak nawet byłem na to najarany do czasu, aż się nie zetknąłem z prawdziwą nauką w literaturze, tak, czyli te studia, te wszystkie wykłady spowodowały, że stwierdziłem, że to jest beznadziejne, schowałem to do szuflady i o tym zapomniałem. No później ponad 2 dekady pracy dla dużych międzynarodowych firm i w ogóle nie było to jak gdyby celem mojego zainteresowania, ale chciałem coś zmienić w własnym życiu, tak? To był taki dziwny czas, gdzie miałem już dość tego, co robię i chciałem się przebranżowić. No skutkiem tego było to, że dałem sobie czas dla siebie, tak, żeby trochę siebie odnaleźć. No i wtedy, nie, może nie z nudów, tak? Ale gdyby ta tęsknota odżyłem. I okazało się, że ta chęć cały czas we mnie była, tylko w jakiejś takiej szufladce zamkniętej, która czekała na odkrycie. No a dlaczego tutaj? No, trochę to było pokłosie tego, bo ja na początku nie zamierzałem napisać powieści, absolutnie. Bardziej to wynikało z rozmów z miejscowymi i takiej chęci promocji miejscowości. I przymierzałem się do tego, żeby zebrać jakieś legendy, takie coś, ale przewodnik turystyczny, żeby tutaj zrobić, żeby ludzie przyjeżdżali. Więc zacząłem pisać pierwszy rozdział i stwierdziłem, że to jest totalnie bez sensu, tak? No bo to gdyby świat żyje teraz trochę innym rytmem. No i ta styria tak nagle wyskoczyła i krok po kroku, rozdział po rozdziale powstała właśnie w związku z rycerką.
2: Pojawiło się coś w rodzaju trochę przewodnika historycznego.
0: To prawda, bo ja czytałam tą książkę i odświeżałam sobie w pamięci informacje, które już tutaj posiadłam, gdy zaczynałam pracę w SC Beskidy. No, siłą rzeczy chciałam się dowiedzieć, co to za miejsca, co się tutaj wydarzyło, a historia Beskidów, Żywiecczyzny i Rajczy między innymi, no jest pasjonująca. Ale Kasia, twoja książka jest zupełnie inna. To jest poszukiwanie miłości. Dlaczego szukamy miłości tutaj w górach? Co to za wyjątkowe miejsce, ta rycerka, że tutaj się jedzie po miłość?
3: SK Beskidy.
2: Ja nie wiem, czy się tu jedzie po miłość. To, że bohaterowie moi, oboje samotni, gdzieś tutaj wpadają na siebie i coś fajnego znajdują i jeszcze nie wiadomo, czy się na to zdecydują, to jest zupełnie inna sprawa. Ale chyba żadne z nich nie przyjeżdżało tutaj po to, żeby coś znaleźć. Raczej, żeby uciec od wielkomiejskiego zgiełku, od takiej bieżączki codziennej i od takiego poczucia bezsensu też. Może od samotności nawet.
0: Stąd tytuł Osobni?
2: Tak, osobni w sensie niezależni, niezwiązani z nikim i też poszukujący bliskości.

0: osobny i my trochę, ja tak wierzę w to, że jak się rodzimy, to nie mamy, znaczy też psychologia to potwierdza, że nie mamy poczucia odłączenia od świata. Dziecko jak się rodzi, to nie ma świadomości, że jest czymś odrębnym. Przynajmniej przez pierwsze pół roku. Wydaje mu się, że jest jednym z piersią matki i ma poczucie połączenia z całym światem, tak jak to jest w wielu kulturach, w wielu tradycjach duchowych, wschodnich, buddyjskich. Jest takie poczucie połączenia z całym światem. My to tracimy mniej więcej koło po pierwszym roku. Dziecko się orientuje, że nie jest jednym z piersią matki i wtedy zaczyna się jego samotność, takie poczucie oddzielenia. No więc my jesteśmy wszyscy jakoś tam osobni i pragniemy tego powtórnego połączenia. I wierzę, że dobra relacja z drugą osobą jest sposobem na to powtórne połączenie i poczucie bycia częścią czegoś większego od siebie.
1: Obu książkach zwróciłam uwagę, że duży nacisk dajecie na taką prawdziwość przekazania tej charyzmy góralskiej, tego, że ci ludzie tutaj mają specyficzne poczucie dumy, wartości, że są czasem tacy bardzo surowi, ale też jak poznają człowieka, są bardzo serdeczni i pomocni. To powoduje, że tu właśnie łatwiej o takie prawdziwe uczucia. Jak myślisz, Mariusz? No w twojej książce też są
0: pytania.
1: Uczucia.
0: Trudne
1: pytania, ale
0: pytasz.
1: W obu książkach to ja znalazłam może, właśnie to
0: pytanie o uczucia, to należy do pytań trudnych.
2: Tak. Natomiast wróciłbym
1: ale
2: do tej...
1: Ale Piotr znalazł tutaj miłość.
2: Wróciłbym do tej surowości, tak, i charyzmy. Może to tak, a Kasia będzie opowiadać o uczuciach. Jest tak, poniekąd my, ludzie, którzy mieszkamy w mieście, że z takim prawdziwym życiem mamy niewiele wspólnego, tak? My pracujemy do którejś godziny, siedzimy w biurowcach, nie wiem, trzepiemy w tą klawiaturę, przyjeżdżamy i praktycznie mamy wszystko gotowe. Taka jest moja teoria, że nawet jak nam się wydaje, że trzeba tam posprzątać, coś zrobić, wis psem, no to już jest tam duży wysiłek. Natomiast tutaj ludzie od zawsze praktycznie musieli się zatroszczyć o własne gospodarstwo, tak?
3: Żeby przeżyć,
2: dokładnie. Przechodzi zima i nagle trzeba czymś opalić ten dom, ogrzać go, trzeba odśnieżyć, trzeba zadbać o to jeszcze wcześniej, tak żeby coś na tym polu urosło. Stąd taka, może nie surowość, tak, ale taki harduka, który jest już jak gdyby w DNA tutaj.
1: No są charakterni.
2: Górali. Są charakterni, ale życie po prostu od nich tego wymaga.
1: Okej, uciekłeś od uczucia, wrócimy do niego.
0: No. Ja mam o uczuciach, tak?
1: No słucham.
0: Ja bym chciała coś innego powiedzieć. Ja mam takie poczucie bezpośredniości tutaj w górach. Takiej uczciwości. Takiego braku ściemy. Braku wielkomiejskiej ściemy. Po prostu ludzie mówią jak jest. Oczywiście zdarzają się tacy, którzy wprost ci nie powiedzą w oczy, jak w każdym środowisku. Ale jednak większość ludzi, których spotykam tutaj, jest bardzo bezpośrednia, uczciwa i wysyła takie komunikaty wprost. Tak, nie chowa się za maską, mówi jak jest. Ja sobie to bardzo cenię. A poza tym druga rzecz, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie, że u górali, ja święcie wierzę, że tak jest, słowo jest droższe od pieniędzy. I z tym się zetknęłam, że dane słowo jest ważne i nie podlega podważeniu. A jak już góral poda ci rękę, to już jest przyklepane. To jest cenniejsze niż, wiesz, coś podpisane u notariusza.
1: Okej. Wracając do uczuć, to jeszcze Mariusza, ja wiem,
0: Mariusz się
1: ucieka,
0: śmieje.
1: Ale przecież główny bohater twój nagle tutaj, na końcu świata znajduje miłość, która, rodzącą się miłość, bo jesteśmy na początku tej drogi, która chyba dodaje mu wiatru w żagle i stawia go zupełnie na innej drodze. Więc przyjechał po uczuciem, chociaż wcale ich tu nie szukał.
2: Tak jak jest motto w książce, tak, że światem rządzi czas i przypadek. Tak, trochę jest również w tym przypadku, ale to jest taki człowiek, który może nie najlepszy, ale też najgorszy ma już za sobą. Tak? On już niczego nie oczekuje. Jak gdyby czeka na nieuchronny koniec, który w sumie tak dobrze by było, żeby to było się stało szybciej niż później. I nagle spotyka kogoś, kto jak gdyby całkowicie zmienia jego podejście do relacji z drugim człowiekiem, otwiera go, Wracam do tego, że w tej chwili też wiek nie jest już żadną barierą, nie jest żadnym ograniczeniem. Nie? Że nawet mając lat 60+, można jeszcze cieszyć się życiem i można spotkać kogoś, kto cię zaakceptuje, kto będzie cię wspierał. No i tak już kolokwialnie mówiąc, że jeszcze w tym wieku można się nadal jarać tak z sobą.
0: Można się jarać. Ja mam też do ciebie pytanie, bo ta książka twoja, jak Kasia słusznie zauważyła, że to taka trochę powieść historyczna, zawiera dużo elementów. Jak ty robiłeś ich research? Jak ty szukałeś tych wszystkich historii, bo to są trzy różne historie jakby. Historia zbójnika, rozbójnika, który tu gdzieś kiedyś działał, który zginął śmiercią tragiczną. Historia tutaj mieszkańców po II wojnie i w latach 50. trudna. I czasy współczesne. To wszystko się wiąże. Ale żeby to powiązać, trzeba było znać fakty. Jak ty z tych faktów szukałeś?
2: Ja może zacznę od tego, dlaczego to jest takie, może się wydawać skomplikowane, tak? Bo tutaj mamy kilka warstw, jeżeli chodzi o czas. Natomiast punktem wyjścia jest to, jakim bohaterem jest mój bohater książki, tak? Jakie są jego poglądy na życie. I no, są różne koncepcje świata, tak? Niektórzy wierzą w opatrzność, nie wiem, są zatwardziałymi ateistami. Natomiast tutaj w tej książce chodziło o to, żeby czytelnik jakby wszedł w buty tego mojego Nowackiego i sam przez tą krótką chwilę lektury doświadczył tego, że czasami nam się wydaje, że pewne rzeczy mają bardzo głęboki sens, a tak naprawdę ta przypadkowość i przyczynowo-skutkowość pewnych wydarzeń, która trwa przez lata, powoduje kolejne wydarzenie. Tak? Co do zbierania tutaj informacji, no to jest tak, że ja sobie pozwoliłem tutaj na duży element fantazji. Tak? Są pewne ramy, takie zdarzenia, które faktycznie miały miejsce, bo wybrałem okres głównie wczesnopowojenny i lata 50. Te lata tutaj były bardzo burzliwe, one były niespokojne. Dużo tych informacji jest, tak, bo są już choćby nawet na miejscu same pomniki, których już niektórych nie ma. Ale można było się z tym poznać. Tak jak mówiłem, ja to był początek lat, połowa lat 70., jak tutaj przyjeżdżałem. Ja przychodziłem koło tych miejsc i jako taki łebek sobie nawet nie zdawałem sprawy, co to znaczy, tak? Kim byli ci ludzie, co znaczą tutaj dla miejscowych mieszkańców. Natomiast z biegiem czasu gdzieś też powoli człowiek jak gdyby zaczyna patrzeć szerzej i się interesować. Tutaj też muszę powiedzieć, że dużo zawdzięczam opowieściom miejscowym. Tak, ja mam tutaj przyjaciół i żeby nie zapomniał, tak, jest tutaj ten jeden człowiek, który bardzo mi w tym pomógł, Andrzej. Andrzej, bardzo ci dziękuję. Dlatego, że miałem dostęp zarówno do takich dokumentów źródłowych, tak, jeszcze z czasów Habsburgów i osób tego pierwszego jak gdyby pokolenia, które tutaj przejechało, no, ale też tak jak mówię, trochę się nasłuchałem długimi godzinami różnych historii, to na pewno też w tej książce znalazło swoje miejsce.
3: SK Beskidy.
0: Kasiu, jak czyta się twoją historię, to tam nie jest tak, że jeden do jednego odnajdujemy tą miejscowość, nazwę i tak dalej, bo ty trochę zakamuflowałaś jakby topograficznie to, aczkolwiek ci ludzie, którzy pewnie tu dzisiaj siedzą na sali, dokładnie są zorientowani, o czym mówisz i jakie to miejsca w tej książce występują. Dlaczego właśnie taki sposób narracji?
4: To znaczy tak, same miejsca są opisane jeden do jednego, w tym sensie, że są topograficznie bardzo dobrze oddane. Dobrze w sensie, starałam się wiarygodnie, tak żeby nikt mnie nie zarzucił, że jest inaczej w rzeczywistości.
0: Ty biegałaś po tych górach,
4: tak, biegałam. Tak, to był ten czas, kiedy ja pisałam i biegałam jednocześnie po okolicy. Natomiast to, co nie jest jeden do jednego, to są nazwy. Nazwy są maskujące, czyli one są takie trochę inne niż nazwy rzeczywiste, jeśli chodzi o nazwy miejscowości, szczytów górskich, dolin, ale są podobne do rzeczywistych. Zrobiłam to po to, żeby móc zabawić się z czytelnikami w taką zabawę terenową, żeby po prostu mogli odgadywać, gdzie to naprawdę się dzieje i potem bawiliśmy się, robiliśmy konkursy, czytelnicy zgadywali, gdzie to się dzieje i dostawali nagrody. Zdarzało się, że ludzie nawet wybrali się w góry, żeby znaleźć te miejsca, które były takie nieoczywiste, bo gdzieś ja, biegając po górach, znalazłam jakieś chaty, takie tajemnicze, ukryte, i tam umieściłam część akcji. No i moi czytelnicy, niektórzy się tam wybrali i zrobili zdjęcia i mi wysyłali, że znaleźli te chaty, bo szli po jakby po szlakach, które ja, śladach, które zostawiłam w książce. No, także wydaje mi się, że topograficznie to jest dobrze oddane, tylko że są mylące nazwy.
3: Ale z tego, co wiem, to ludzie święci się zorientowali. W obu książkach występuje szkoła, stara szkoła, w budynek starej szkoły. I no, rozglądacie się, czy jest zdjęcie, tak?
4: Rozglądam się, bo tutaj współautor obiecał, że tu będzie zdjęcie.
3: Ale to chyba mieszkańców nie trzeba przedstawiać, bo oboje, wszyscy wiemy, o jaką szkołę w Rycerce chodzi. Piękny, stary budynek. Dlaczego ta szkoła taka ważna, waszym zdaniem, jest tutaj?
2: Przede wszystkim to jest szkoła, która powstała dzięki ludziom, tak? To była inicjatywa też miejscowych, żeby coś takiego się pojawiło. To nie jest budynek jak każdy inny. Bo chciałem coś powiedzieć wcześniej i nie miałem okazji. Czy ja mogę jedną nazwę tylko zdradzić, którą w książce umieściłaś?
4: Oczywiście.
2: Całkiem niedawno moja przyjaciółka do mnie napisała i mówi: Mariusz, powiedz mi, ta budziszka to jest... Także na pewno to wzbudziło zainteresowanie. Jeszcze wracając do szkoły, no to jest centralny budynek, perełka architektury drewnianej. No trudno było obok niej przejść obojętnie, nie? Ale przede wszystkim to, jaki stosunek mają do niej ludzie z kolonii, tak? Wiedzą, że tam kto przy tym pracował, ile to kosztowało, i to przekonanie, że to powinno służyć osobom, które, rodzinom, które były w to zaangażowane.
4: Mi się marzy, żeby tam powstało jakieś takie centrum kultury, miejsce muzyczne, gdzie ludzie mogliby się spotykać i korzystać za darmo oczywiście z różnych aktywności, no ale na razie dom jest w rękach prywatnych, no i stoi.
3: Aha, czyli to nie jest gminne, to jest prywatne.
4: Już jest prywatne.
3: Może ten
4: właśnie... Może ktoś kupi i zainwestuje tak, że będzie to do użytku publicznego. Tak byłoby super. Częściowo chociaż.
3: No, oby tak się stało. Moi drodzy, powiedzcie mi, bo jak zostaje się pisarzem? Młodzi ludzie często mi zadają takie pytania, bo dzisiaj wszyscy książki piszą, ale jak się do tego zabrać, żeby to było takie interesujące dla innych? Czy wy mieliście w głowie takie przesłanie, jak napisać książkę, żeby była fajna dla innych, interesująca, zachęcała? Kasia, jak to było? Albo Mariusz, który...
4: Mariusz.
3: Miałeś taki... pisałeś do szuflady? Jak to było?
2: Absolutnie nie. Znaczy ja staram się unikać słowa pisarz, tak? Dla mnie pisarz to jest osoba, która czyni z tej czynności główny nurt swojego życia, tak? Ja się bardziej czuję jako autor powieści, tak? A jak się to stało? No to już troszeczkę wcześniej powiedziałem, tak? Że miałem takie próby, wydawało mi się, że to już jest ze mną, nic z tego nie będzie. I przyszedł taki czas, gdzie...
3: Czyli do tego trzeba dojrzeć?
2: W niektórych przypadkach na pewno tak, ale wydaje mi się, że taki debiut, mając lat 20 parę, może być nie do końca udany na pewno. Tak? Dlatego, że z biegiem czasu, oprócz zbierania doświadczeń życiowych, też mądrzejemy, bardziej się rozglądamy wokół, więcej widzimy i ma to też wyraz w tym, co się robi. Tak? Całkiem niedawno oglądałem fragment spotkania autorskiego z Kubą Małeckim, który powiedział, że on najchętniej to chciałby, żeby te cztery jego pierwsze książki w ogóle zniknęły ze sprzedaży i starannie dbał o to, żeby się tak nie stało. To jest właśnie taki przypadek człowieka, który twierdzi, że zaczął troszeczkę za wcześnie.
3: Czyli potrzeba tej dojrzałości życiowej, żeby potrafić przekazać coś takiego naprawdę wartościowego, tak?
2: No myślę, że tak, ale to też jest kwestia grupy odbiorców, tak, do których się kierujesz, nie? No bo tutaj jak gdyby nie ma uniwersalnego jakiegoś tam środka, ale uniwersalnej metody, nie? Mhm. Inaczej to jest pewno w przypadku, no, kwestia muzyki, tak? My słuchamy teraz jazzu, ale wiele młodszych ludzi no, przejdzie obok tego obojętnie i wybiera piosenki nastolatków, więc może tak. Bo mnie się wydaje, że ja potrzebowałem czasu. Także okay. Wcześniej to było takie, powiedzmy, może nie białkie, ale na pewno nie miałbym satysfakcji jakiejś większej, jeżeli to by się gdzieś tam publicznie pokazało.
3: Okej, okay. Twoje oceny. A...
5: SK bez kidy.
3: Kasia, jak ty się zaprowadzi?
4: Ja uważam, że pisarz to jest ten, który pisze. W związku z tym jesteś pisarzem, czy chcesz tego, czy nie.
3: Okej, okay. Ocenię Kasię, proszę bardzo.
4: A jeśli chodzi o pisanie i kiedy należy zacząć, to ja myślę, że jak najwcześniej. Ja tak, w ogóle mam taką teorię, że w życiu nie należy niczego żałować, bo jak się czegoś nie zrobiło, to znaczy, że się nie było gotowym. I fajnie się ocenia coś z perspektywy czasu, tylko że wtedy, w tym czasie, który oceniamy, mieliśmy inną wiedzę, inne przygotowanie i naprawdę mieliśmy prawo czegoś nie umieć czy nie chcieć robić. Ale abstrahując z tego, że żałować moim zdaniem nie należy, to ja żałuję, że nie zaczęłam wcześniej. I okej, okay, dla 50-latka czy dla 40-latka, 20-latek może nie ma niczego ciekawego do powiedzenia, ale dla równolatków już ma. Więc dzieciaki, które piszą w wieku lat kilkunastu czy dwudziestu kilku, robią teraz niesamowite kariery, dlatego że tak zwana young adult literatura, czyli literatura dla młodych dorosłych, no, ma niesamowite powodzenie i to jest teraz najważniejsza działka literatury dla wszystkich wydawców. Wydawcy bardzo w to inwestują, bo kto czyta głównie w Polsce? Młodzież. Jak pójdziesz na targi książki, kto stoi w tych kolejkach? Młodzież. Do kogo stoją w kolejkach? Do młodych autorów. I po prostu my jesteśmy, słuchaj, zapóźnieni, no. Bo my czekaliśmy na odpowiedni moment, kiedy będziemy się czuli gotowi. Ja myślę, że to jest zmarnowany czas, ja tak uważam, że można było dużo wcześniej.
3: Mariusz, to jest dinozaurem zostałeś trochę. No, to dwie różne, prawie skrajne opinie, prawda? Słuchajcie, no więc każdy może sobie przeanalizować, jak uważa. Jak czytałam obie książki, czytałam również recenzje. Kasia popełniła już kolejną książkę, chociaż nie jest to kontynuacja osobnych, na którą liczyłam. Dlaczego, Katarzyna, dlaczego?
4: Muszę sobie przypomnieć, dlaczego? A dlatego, że przyszła do mnie inna historia i chciała się napisać.
3: Uciekłaś z Rajczy.
4: No tak.
3: Ale zabrałaś ze sobą
4: ale część zabrałam bohaterów. Dwóch bohaterów drugoplanowych. Znaczy oni stali się drugoplanowymi w tej drugiej książce, w Głupcu. Co? No i
3: wywlekłaś
4: tam...
3: ich nad morze.
4: No tak, górali wywlekłam nad morze i tam całkiem nieźle sobie radzą. Wiesz.
3: Bo górale wszędzie sobie dobrze radzą.
4: No tak, no ale twardzi ludzie z charakterem poradzą sobie i w górach, i w innych równie trudnych warunkach. No bo umówmy się, morze, zwłaszcza zimą, do najłatwiejszego środowiska nie należy. Także tak, uciekłam nad morze, to prawda, bo gdzieś tam inna historia mi zagrała, no ale teraz piszę trzecią i trzecią wracam do rycerki górnej.
3: Pięknie. A kolega Mariusz, czytałam w jednej recenzji, że super, super książka, tylko czemu taka krótka? Chyba, że autor ma na myśli kolejną część, no i pytamy autora.
2: Dlaczego taka krótka? Ja bardzo lubię krótkie formy, tak? Ci moi mistrzowie, którymi się zachwycam, to robią takie książeczki naprawdę bardzo cienkie pisane, przepraszam. A cały czas jestem pod ich wrażeniem. I nie chciałem tej historii, jeżeli w kimś powstaje uczucie niedosytu, to jest jak gdyby to, co ja chciałem osiągnąć, tak? Ale faktycznie tak jest, że ta historia się rozwija, tak, bo będzie miała swoją kontynuację, zresztą to się powoli...
3: To się dzieje,
2: to
3: tak?
2: Się dzieje. Wracam 20 lat jak gdyby wstecz, trochę inne miejsca, ale też góry, bo akcja się toczy w Bieszczadach głównie, troszkę w Krakowie. No ale mam nadzieję, że jak gdyby już... Czytając obie, będzie można bardziej tego mojego Nowackiego zrozumieć. Tak, może.
3: Słuchajcie, pisanie ważna sprawa, ale też opowiadanie w książce tak barwnie, tak wyraziście powoduje, że ludzie czytający chcą zobaczyć te miejsca. To świetna reklama tych miejsc i w obu przypadkach, jak czytałam, to mówię tak, kurczę, no trzeba jechać do tej rycerki. Trzeba to zobaczyć, bo to jest niesamowite. Te góry, po których ty biegasz jak szalona. W tej książce bohaterka biega jak szalona i chce się zobaczyć te piękne wschody słońca, tych górali, którzy tam się pojawiają znienacka, te pejzaże, to te natchnienie, jakie człowiek doznaje patrząc no, na piękną przyrodę, o, w ten sposób. A z kolei w przypadku Mariusza to po prostu ja miałam wrażenie, że śledzę, tak jak w Kryminale Dobrym, śledzę tych bohaterów. Gdzie za winklem coś się czai? Co więcej, ponieważ jestem dziennikarzem i znam wiele innych historii, akurat miejsce przesłuchań w Żywcu na Dworcowej 2 to jest miejsce kaźni. Tam było więzienie wcześniej SS, a potem SB. Teraz mieści się tam Żywiecka Fundacja Rozwoju, która remontuje ten obiekt bardzo, bardzo dokładnie. Co więcej, w podziemiach tej kamienicy odnaleziono napisy tych więźniów. I wiecie, to jest historia tutaj w książce, sensacja, ale z drugiej strony prawdziwa historia tego regionu. I ktoś, kto na przykład interesuje się historią, mógłby sobie taką wycieczkę tutaj zrobić. To jest

0: To jest nasza trudna przeszłość. Polska, nasza trudna przeszłość. I te fragmenty dla mnie były bardzo wzruszające u ciebie.
1: SK Beskidy.
2: Ja wrócę do tego, co Agatko powiedziałaś o tym, że jak gdyby czułaś, że idziesz tropem, tak? I opisy przyrody, bo to są jeszcze takie dwie kwestie, chciałbym połączyć. Mój bohater, no, jest byłym policjantem, tak? Więc jego jakby monolog, jego myśli mają taką formę sprawozdawczości, tak? No, nie będzie tam mówił ach, och. I jak gdyby starałem się być w tym konsekwentny, tak? Więc osoby, które szukały jakichś bardziej rozbudowanych opisów, miejsc, zresztą poniekąd bardzo pięknych, no to tutaj tego nie znajdą, tak? Tutaj mamy tak bardziej suche fakty, to jak wygląda, on się tam za bardzo nad tym nie zastanawia. Inaczej jest u Katarzyny, tak? Bo te opisy przyrody naprawdę mają taką dużą plastyczność, że może zespoło, że jest więcej dopowiedziane, ale bardziej wchodzą w klimat tego miejsca. Nie? U mnie jak gdyby ten dryl tego sposobu myślenia głównego bohatera, tak, no wymusza też to, że no, to jest człowiek konkretny, który tam nie będzie specjalnie szerzej się rozwodził. No ale to też wynika chyba stąd, z takich, nie wiem, Kasia jest psycholożką, może mnie wyprowadzi z błędu, ale kwestia patrzenia na świat przez mężczyznę i kobietę.
0: Tak? Chciałam właśnie powiedzieć.
2: Facet jest bardziej konkretny, on tam pójdzie, tu stało drzewo, gdzieś skręci i już go nie ma, tak? A dziewczyna sobie tam przystanie, popatrzy.
0: Mamy trochę takie męskie pisanie versus kobiece pisanie.
3: Ale ja to dzisiaj, jadąc tutaj, jak rozmawiałam z Kasią, to od pierwszej powiedziałam, że to są książki, które ewidentnie, jak się czyta, to tu wiem, że pisze kobieta, a w twoim przypadku w 100% wiadomo, że to jest mężczyzna. Bo wiele rzeczy, na które my kobiety zwracamy uwagi, kompletnie są pominięte, natomiast w krótkich, żołnierskich słowach jest wyjaśnione to. Tak to działa. I być może właśnie o to chodzi, żeby właśnie tak ta książka była odbierana w jednym i w drugim przypadku. Chociaż Kasia często się burzy, że to kobieca i męsko to nie ma znaczenia. Po prostu książka jest albo dobra, albo zła, prawda? I to jest najważniejsze.
0: Kurczę, nie wiem, jak to jest z tym dobra, zła, wiesz, bo to jest też takie bardzo uznaniowe. Nie ma żadnych... Nie ma żadnych jasnych kryteriów, które pozwalałyby ocenić, czy dana literatura jest dobra czy zła. To jest zawsze subiektywne, to jest zawsze uznaniowe. To nie jest matematyka, fizyka czy inna nauka ścisła. To nie ma jasnych wskaźników, tego się nie da zmierzyć. To zawsze jest uznaniowe i zależy od czyjegoś gustu. Więc ja bym się w ogóle... staram się unikać takich określeń, że coś jest dobre, złe, że coś jest dobrą literaturą czy złą. Po prostu albo się podoba, albo nie. No i teraz zobaczmy. Tak naprawdę mamy trzy grupy docelowe, jak piszemy, gdy piszemy. Jest to docelowy odbiorca, czytelnik, czytelniczka. Druga grupa, krytyk, recenzent, bookstagramer, tak? I trzecia grupa, wydawca, czyli ten, który czerpie zyski, tak? No i teraz ciężko jest zaspokoić oczekiwania i wymagania wszystkich, żeby się podobało i czytelnikom, i żeby wydawca czuł, że na tym zarobi, więc będzie chciał to wydać. I jednocześnie będzie to dobrze ocenione przez recenzentów, krytyków literackich, tych, którzy potem są w jury różnych konkursów i albo nominują cię do nagrody, albo nie. Jakby interesy tych wszystkich trzech grup są tak rozbieżne, że taki biedny autor, jakby gdyby chciało to wszystko zabiegać, to dostałby takiego kociokwiku w głowie i naprawdę nic by z tego nie wyszło. Więc wydaje mi się, teraz jakby o czymś innym teraz mówię i trochę tak skaczę w bok, ale wydaje mi się, że gdy piszemy, to przede wszystkim się koncentrujemy na tym, żeby siebie wyrazić. To wyrazić to, co nam w duszy gra i to jest najważniejsze, bo wtedy to pisanie jest autentyczne. No i wtedy jest szansa, że się to będzie podobało odbiorcom. A czy krytycy uznają to za dobre, czy wydawcy ci albo inni uznają, że na tym zarobią, no to jakby już jest inna zupełnie sprawa.
2: Jeszcze też chciałbym coś dodać, bo Kasia słusznie mówi, że to są takie rzeczy niedefiniowalne i nieuchwytne, tak? No nie mamy kanonu jakiegoś, jak definicji, jak powstaje coś dobrego. Mało tego, może powstać 10 bardzo podobnych książek. Jest bardzo dużo takich przypadków, tak? Około 9 wszyscy przejdą obojętnie, a ta jedna z niewiadomych powodów wszyscy mówią wow, nie? jest coś takiego i nie ma tutaj recepty. Można się tylko zastanawiać, tak jak się mówi o krytykach literackich, tak? Czy ktoś jakieś tam, powiedzmy, wikipasy, figury geometryczne stosował, a już tak mówiąc całkiem serio, no, narracją, budową, jak powiem, samą metodyką, ale no, nie ma czegoś takiego złotej recepty, jak to ma wyglądać.
3: Tak się składa, że chyba dzisiaj rano w telewizji śniadaniowej był Remigiusz Murus, chyba jeden z najbardziej płodnych pisarzy, ja nie wiem, w jaki sposób on wypluwa te swoje książki.
0: On wypluwa kilka, on tak 6 książek rocznie wypluwa.
3: Więc wy możecie powiedzieć, bo przecież pisaliście i wiecie, ile was to kosztowało pracy, energii, zaangażowania, emocji, wszystkiego. Jak to można zrobić? Bo dla mnie to jest jakiś...
0: Znaczy ja naprawdę wierzę, Agata, że on to robi sam. Dlatego, że on ma system. Bo są podejrzenia takie, że ma cały zespół, który pisze. Ale jego książki są pisane według pewnego schematu. On nie robi potężnego researchu, tak jak Mariusz zrobił w przypadku swojej książki. On często posługuje się Wikipedią, czy tam co w Google znajdzie. I ludzie o tym wiedzą, żartują sobie z tego i on też nie zaprzecza, że tak jest. Więc nie ma potężnego researchu, na który traciłby czas i ma pewien schemat, który się sprawdza, który jest lubiany przez czytelników i gwarantuje mu to, że będzie sukces komercyjny. I według pewnego schematu pisze i tylko podmienia bohaterów, przypadki, rodzaj case'u, który jest rozwiązywany. I to działa. Więc jeżeli wiesz, masz coś, jakby jakiś wzorzec, według którego idziesz, to możesz produkować. I nie ma w tym nic złego, skoro są na to czytelnicy, no to chwała mu za to, że znalazł sobie taki model biznesowy.
3: Okej, model biznesowy, słuchajcie.
0: No to już jest model biznesowy.
3: Tak. Czy w takim razie z pisania można żyć? Trudne pytanie, ale...

0: trakcie.
1: Znaczy, ja nie próbowałem i na razie chyba takich prób nie będę czynił. Czy można żyć? Na pewno tak. Są osoby, które żyją z pisem. Nawet w Polsce, bo za granicą też są tacy ludzie.
2: Na przykład Remigiusz Ros.
1: Tak.
3: No tak, ale Remigiusz jest jeden i tak jak mówiłeś, on ma swój schemat i ten jeden schemat się mu sprawdza. Natomiast ludzi piszących w Polsce jest znacznie więcej.
1: Niektórzy mówią, że więcej ludzi pisze niż czyta.
3: Tak, może tak być.
2: Ja mam takie swoje prywatne statystyki, że w Polsce bardzo dobrze żyje z pisania kilka osób, w tym Remigiusz Mróz. Bardzo dobrze, bardzo. Potem kilkanaście osób naprawdę dobrze żyje z pisania. Potem kilkadziesiąt żyje przyzwoicie z pisania, czyli ma na rachunki im trochę więcej. A potem jest około kilkuset osób, powiedzmy może 200, 250, 300, które są w stanie pokryć rachunki. Czyli żyją skromnie, ale wystarczy im. Mogą się z tego utrzymać. Cała reszta, a to są naprawdę bardzo duże cyfry w Polsce teraz, bardzo dużo osób pisze. Cała reszta i to osoby z pierwszych stron mediów, portali internetowych, gazet, które znacie, to nie żyją, one nie żyją z pisania, to jest dla nich hobby, żyją, mają inne sposoby utrzymywania się. Czyli normalnie chodzą do pracy, a piszą przy okazji. Mhm. No, taka jest rzeczywistość.
3: Czyli to wcale nie jest taki, taka dziedzina, jak to było, mlekiem i miodem płynąca?
2: No nie jest, no. Ale mówi się o tym, że nie jest. Bo ty mówisz, ale że w Polsce mówią, że można wyżyć z pisania?
3: No, że... No niektórzy, ci, którzy się pokazują i się palą, mogą i
2: no tak, no to właśnie żyją. To jest garstka. Nie? Cała reszta traktuje to jako hobby. To jest taka działalność hobbystyczna po prostu, no.
3: Czyli wy pisanie traktujecie jako hobby w swoim życiu? Pasja? Co jeszcze?
1: No na pewno tak. Bardziej pasja niż hobby, tak? Dla mnie hobby bardziej to jest wędkarstwo, tak?
2: Aha, no to musimy teraz, mamy spory definicyjne.
1: Tak, ale to już siedzimy naprzeciwko siebie, co powoduje tak często element konfrontacji, ale ja chciałbym wrócić do takiego pisania kilku książek w roku, że to jest tak naprawdę dzieje się szybko i mało tego, one takie są dosyć ważą trochę, tak? Ja na pewno bym tak nie potrafił. Moja książeczka to jest tak, powiedzmy, nie jest tak okazała. Natomiast tu już nie chodzi o ilość godzin, które trzeba poświęcić, tylko też o to, że jak się porusza jakieś historie trudne, bolesne, bo niełatwe, tak? To ja to bardzo przeżywałem. Tak?
3: Czyli sam musisz to przepracować, tak?
1: Tak, ale to nie to chodzi tylko o to, żeby poznać fakty historyczne, o nich napisać, nie? Tylko gdzieś starasz się wczuć w to, co się wydarzyło, co z kolei powoduje to, że raz, że rodzina by tego nie wytrzymała, to jest to nie do zniesienia, ale bardzo głęboko to przeżywam. Ja bym się psychicznie wykończył, jak miałbym pisać o jakichś takich rzeczach często, dużo, cały czas.
2: A to ciekawe, co Mariusz mówi, bo to jest trochę tak, jak aktorzy mają chyba, nie? Że wchodzą w rolę bardzo mocno i potem muszą to jakoś tak z siebie zrzucić, muszą mieć czas przejścia, zanim...
3: Tego Stanisławskiego, że się po prostu wcielasz w postać tak w 100%.
2: Tak, a potem zanim będą się w stanie wcielić w nową rolę.
3: To teraz mam takie dość zawrotne pytanie. Czy Kasia...

0: zadaniu. No przecież ma romans, no. W książce swojej.
1: To jest sytuacja, jak tam powiedział według Kurta Vonneguta, przypadek.
2: Romans? Chyba nie. Znaczy, no, dzisiaj nic o tym nie wiem. Kryminał? Może przekornie powiem, że ja jak gdyby pod tą formą chciałem przemycić inne rzeczy, żeby trafić może do większej grupy odbiorców, tak? Bo to nie jest taki kryminał wprost, nie? Że tam dużo się dzieje w tej sferze.
1: Kryminał historyczny.
2: No może tak. Na pewno kiedyś będę chciał odejść do tej formy.

0: Prędzej ci nie grozi.
1: Ale ja jeszcze chciałem powiedzieć, że ja w ogóle ta się ostatnio nie tak tu...
0: Nie żartuję.
2: No, też chciałam żadne... właśnie zaprotestować.
0: Jest książka obyczajowa o uczuciach, o miłości, ale także o przemyśleniach, o wielu innych ważnych sprawach, o samotności, o cierpieniu, o tym, co przeżywamy. Przecież bohaterowie tamtej książki mieli trudne też.

0: moja książka, bo ja już ją zapomniałam. Ja bardziej jestem, wiesz, w drugiej książce, a teraz jeszcze w trzeciej.
1: No właśnie, więc, kto jest z tymi autorami? Czy
0: rzeczywiście?
1: Bo Mariusz, ty już pracujesz nad kolejną, więc już tak powoli zapominasz o tej poprzedniej? Czy to będzie kontynuacja?
2: Czy ja w ogóle szybko zapominam? I mam taką przypadłość, że jak coś przeczytam, no to jest kwestia tam dwóch, trzech tygodni już, bo mi się to zaciera. Znaczy, jest to fajna rzecz, bo mogę cały czas czytać swoje ulubione książki, jak gdyby od nowa. Ale faktycznie jest tak, no ja z Trybisem to był rok 19, no, troszkę, że tak powiem, tak, musiałem sobie odświeżyć, ale jestem dalej przy tym samym bohaterze, tylko w innym miejscu, z innymi ludźmi, z inną historią. No więc jak gdyby siłą rzeczy...
1: Zabierasz go w drogę i
0: ale to ja zapytam, znaczy on będzie o 20 lat młodszy, tak? A, fajny będzie.
1: No Kasia, jak z tobą? No mówisz, że tak się emocjonalnie przenosisz do kolejnych książek, już to, co było za sobą zostawiasz, czy jak to jest?
0: Widzisz, ja nie za bardzo potrafiłam nawet na twoje pytanie na samym początku odpowiedzieć, jak pytałaś o osobność, dlaczego tytuł osobny, bo ja trochę zapomniałam. No i to jest tak, że gdzieś tam ich mentalnie porzuciłam, tych osobnych, jak pisałam Głupca. No i cały ten rok, który się kończy, był pisaniem Głupca, promocją Głupca, rozmawianiem o Głupcu na spotkaniach. A teraz nawet o Głupcu zapomniałam. Gdybyś mi zadała pytania o Głupca, też bym pewnie już nie bardzo pamiętała, bo myślę teraz o trzeciej książce i jestem bardziej w niej i myślę o tej bohaterce, która będzie główną bohaterką, wokół której będzie się toczyła historia.
1: Ale ona będzie w jakikolwiek sposób powiązana z poprzednimi?
0: Nie. Znaczy będzie cały świat zewnętrzny i inni bohaterowie będą z tego samego uniwersum, czyli z tego świata, który jest w Rycerskiej, czyli w Rycerce Górnej, ale bohaterka nowa, właśnie moja, tym razem starsza. Także ja teraz idę w 60-latkę.
2: Ja jeszcze chciałem się odnieść, do tytułu książki Kasi Osobnej, bo tak jest bardzo intrygujący. Zaciekawie. To jest coś takiego, co nie używa się tego stylu.
1: No ale twoja książka Styr, ja też się zastanawiałam, skąd taki tytuł.
2: Ale jeszcze tak jak pomyślę, to jest tak, ten tytuł jest tak spójny z treścią tej książki, że to tak jakbyś nastawiła wodę na herbatę, tak? Zrobiła taki napar, postawiła na piec, on się tak wolniutko gotował i powstanie esencja taka, która zbuduje jedno słowo, nie? Określa całą tę książkę.
0: Bardzo dziękuję, że to mówisz. Ja zdradzę jeszcze, że ja się rozstałam z pierwszym dużym wydawcą, bośmy się pokłócili o tytuł. On się nie zgodził na ten tytuł.
2: Było warto.
0: No i ja po prostu zerwaliśmy rozmowy i współpracę. I ja zamierzałam się sama wydawać. No i potem mi się po prostu przez przypadek trafił kolejny, więc czasami warto iść za sobą, zawalczyć, nawet zaryzykować, że stracisz coś dużego, ale jesteś wierny sobie. Mnie chcieli wcisnąć w takie tanie romansidło. Chcieli mi taką okładkę taniego romansidła zrobić. I jakiś tytuł taki bardzo romansidłowy dać. No ja się na to nie zgodziłam.
1: Miłość w górach.
0: Ale wiesz, coś w tym stylu, bo były różne takie straszne, tragiczne propozycje, ale paradoksalnie oni mieli rację. Oni mieli merkantylną, komercyjną rację, bo ta książka miałaby lepszy wynik finansowy, zdecydowanie. Gdybyśmy uderzyli w ten rynek romansów, obyczajów, w taki sposób, w jaki oni chcieli. Także ja ich rozumiem, no ale ja miałam inne potrzeby, inne ambicje. Skończyło się na tym, że mam okładkę, która też pasuje do tytułu i z której jestem bardzo zadowolona. No ale na pewno ta sprzedaż jest niższa niż by była, gdybyśmy poszli za propozycją pierwszego wydawcy. No ale no coś za coś, nie?
1: Czyli trzeba się zastanowić, czy kasa, czy no, poczucie spełnienia własne, wewnętrzne. Ale wracając do Styrii, ten tytuł, dlaczego właśnie tak nazwałeś swoją książkę?
2: I tutaj nie mam żadnej dobrej odpowiedzi, bo mówiąc szczerze, to już nie pamiętam, jak to się stało, tak? Gdzieś się to pojawiło w mojej głowie i to był taki tytuł roboczy, który mi tak pasował do tej historii i nie wiem, czy to jest dobrze, czy nie, bo ja też miałem ze swoim wydawcą trochę dyskusji o tytule i jak gdyby w umowie sobie zastrzegłem, że ja mam decydujące zdanie na temat tego, jak się ta książka będzie nazywać, ale jest to też troszkę mylące, mój tytuł.
1: wiem, że są to są... Czytać, tak, żeby zrozumieć.
0: Tak, ale jest intrygujący bardzo i bardzo pasuje do okładki. No i do historii też, ale historię się poznaje później. Natomiast to bardzo fajną całość tworzy. Tytuł z okładką. No i to jest najważniejsze, żeby to było spójne.
3: SK Beskidy.
1: Moi drodzy, my nie chcemy was zagadać na śmierć tutaj i mamy taką konwencję, że wy również państwo możecie zadawać pytania i dowiadywać się o to, co ciekawego, co interesującego może znaleźć się w książkach. Przypuszczam, że książek nie czytaliście, albo może czytaliście. Książki są tutaj obecne i będziecie mogli państwo je nabyć i z autografami autorzy potwierdzają, że będą grzecznie podpisywać.
0: Ja myślę, że my dedykację wręcz wpiszemy.
1: No ja myślę.
0: Zwłaszcza na przykład prezentowy, gdyby ktoś chciał na prezent komuś coś
1: no tak,
0: kupić,
1: właśnie,
0: dać.
1: Choinka i święta. To w takim razie poproszę tutaj naszego szefa technicznego Andrzejka. A tu jest drugi szef. Szefie, jeden mikrofon damy dla publiczności. I drodzy państwo, proszę się nie obawiać. Nie ma, jak to mówią, głupich pytań, są tylko ciekawe i chcemy po prostu dać wam szansę, żeby coś więcej o autorach i o książkach się dowiedzieć. Słuchamy. Proszę bardzo, jest tutaj pani. Ja mam taką serdeczną prośbę, ponieważ ja to nagrywam i z tego będzie audycja, z imienia chociaż się przedstawić, dobra?
4: Witam, Monika.
1: Witamy cię, Moniko.
4: Pytanie do Mariusza. Takie w sumie trochę osobiste, bo jestem rodowitą krakuską. Mieszkam tutaj od 1,5 roku w gminie Rajcza, w miejscowości Sól. Ale w twojej powieści pojawia się moje miasto. I tak, a nie jesteś stamtąd. I w sumie, nie wiem, no może to jest drobiazg, ale czemu Kraków? Czemu tam się zaczyna?
2: Czy samo umiejscowienie bohatera, tak jak on byłby z Będzina, pracował w jakiejś gazecie, by było mało autentyczne. Ale jest parę takich miejsc, które oprócz rycerki też darzy bardzo dużą sympatią. I Kraków tutaj, to też nie przez przypadek jest Kazimierz, tak? Bo miejsce tam na piętrze przy synagodze wysokiej, gdzie mieszka Nowacki, to jest bardzo bliskie memu sercu. I nawet jak jeździmy do Krakowa, to zostawiamy ten cały Kraków, który jest... kojarzy się z Krakowem. A idziemy na Kazimierz, idziemy właśnie tam w stronę tej synagogi. Jest też Wrocław, gdzie się pojawia, tak? Też nie jestem z Wrocławia, ale ja lubię takie lokalizacje, których są takie przypurzone, troszkę zapyziałe, z klimatem, z charakterem. Czyli jak byłem w Zamościu, nie czułem się najlepiej, tak? Jak pojechałem do Lublinia, no to jest jakby mój świat. No, a jak gdyby cały zamysł tego, że jest jakaś redakcja, no na pewno nie chciałem jej umieścić w Warszawie. Nie? Chciałem, żeby to było jakieś większe miasto. Ale do Krakowa wracam. I Nowacki w tym moim nowym projekcie na troszkę więcej czasu to na pewno spędzi.
4: Mam jeszcze pytanie do Kasi. Twoją główną bohaterkę w książce, kobiecą postać. To twoja pierwsza powieść, więc zakładam, że ona ma pewnie dużo elementów z ciebie i też tutaj znając trochę już twoją biografię, to o tym wiem. I to jest twoja pierwsza powieść, więc też wiem, że no trochę w literaturze siedziałam w życiu, że dużo się przemyca w pierwszych powieściach takich osobistych rzeczy. Zakładam, że ta główna bohaterka dużo w nią włożyłaś z siebie. Natomiast to, co mnie ciekawi, czy miałaś takie momenty zatrzymania, że za dużo siebie odsłaniasz, że nie wiem, wykreślałaś coś, rezygnowałaś z jakiejś dodawania jej, czy nie wiem, czy opisów myśli, przeżyć wewnętrznych, że to byłoby już za dużo ciebie w tym.
0: A, to może ja... Dobrze mi słychać? To może ja powiem, jak to w ogóle się wydarzyło, że się ta bohaterka pojawiła, bo jej miało nie być. To miała być tylko historia mężczyzny i chłopca. Bo w ogóle to miał być scenariusz filmu pełnometrażowego. takiego 90-minutowego. Ja tak to pisałam z taką myślą, znaczy może inaczej. Tak sobie tę historię stworzyłam. Bo ja najpierw miałam pomysł, że zostanę pisarką, potem zaczęłam się uczyć tego pisania, czyli poszłam na różne kursy, warsztaty, studia podyplomowe, jedne, drugie. I w toku uczenia się pisania trafiłam na kursy scenariopisarstwa. I mnie pisanie scenariuszy zafascynowało, bo to jest trochę inaczej niż z pisaniem powieści. W scenariuszu bardzo się dba o warsztat. Dlatego, że tam są ogromne pieniądze zainwestowane, zaangażowane i trzeba się po prostu pewnych reguł trzymać. I gdy się uczy scenariopisarstwa, to się bardzo fajnie nabywa warsztat, bo to jest niejako konieczne. Ja miałam taki pomysł, że zostanę scenarzystką. Przez chwilę miałam taki pomysł. Potem poznałam to środowisko i się okazało, że bardzo trudno jest scenarzystom. Że na tym rynku filmowym, audiowizualnym dużo łatwiej jest reżyserom i producentom, bo to oni rządzą w tym świecie. A scenarzysta niewiele tam znaczy. Do dzisiaj tak jest, że jak myślicie o jakimś filmie, to mówi się o tym, czyj to jest film, jakiego reżysera, ewentualnie kto wypuścił to na rynek, czyli kto jest producentem. O scenarzystach mało kto słyszał. To się zmienia, ale bardzo wolno. No chyba, że się jest Jakubem Żulczykiem, czyli się pisze książki, a potem na podstawie tych książek powstają ekranizacje. Więc miałam taki chwilowy romans z tą branżą audiowizualną i wtedy miałam taki pomysł, żeby właśnie napisać scenariusz filmu pełnometrażowego. Ale odeszłam, jak zobaczyłam, jak wygląda ten rynek i stwierdziłam, nie, to ja wracam do pomysłu oryginalnego, czyli do pisania powieści. No ale historia już była wymyślona. No i teraz za mało było tego materiału fabularnego na powieść. Musiałam coś tam dołożyć. Na przykład ten romans, nieplanowany wcześniej, bo nie miało go być. I bohaterkę dodatkową. Dlatego, że ja bardzo chciałam pokazać urok Beskidu Żywieckiego. A ponieważ mój bohater pojawił się w górach, nie z własnej woli, wcale tam nie chciał być. To taki typowy homo corporatus. Człowiek z korporacji, którego życie po prostu wyrzuciło w góry. Więc trudno byłoby, żeby on się zachwycał przestrzenią górską. No, zachwycać miała się kamera na filmie, tak? Bohaterowie na filmie nie muszą się zachwycać przestrzenią. Jest kamera, która wszystko pokazuje. Tu nie było kamery, bo zdecydowałam się na powieść. Czyli musiałam ten świat pokazywać czyimiś oczami. Dlatego wprowadziłam bohaterkę. Dlatego pojawiła się Kinga, zakochana w przyrodzie i w przestrzeni górskiej i jej oczami oglądaliśmy ten świat. Ja trochę tak zrobiłam, że tak naprawdę Kinga nie jest główną bohaterką. Głównym bohaterem jest Mateusz, drugim ważnym bohaterem jest Tymek, chłopiec i to ich historia jest ważna, ale dodatkowo pojawia się postać kobieca, której oczami oglądamy to wszystko wokół. I stąd w ogóle się ta bohaterka pojawiła. I teraz na ile tam jest mnie w tej bohaterce? No jest na pewno sporo. Na pewno jest umiłowanie sportu, wysiłku fizycznego, gór, biegania po górach. Różnych takich rozkminek życiowych związanych z kryzysem wieku średniego, z kryzysem przełomu połowy życia, różnych przemyśleń. I tyle jest ze mnie rzeczywiście, ale w drugiej książce mam wrażenie, jest ze mnie jeszcze więcej. Więc tak, na pewno tak jest, dużo się o tym pisze, że w pierwszej książce autor nie potrafi się od siebie jeszcze odciąć i potrzebuje siebie włożyć w pierwszą historię. Ale jeżeli piszemy w takim momencie, jak z Mariuszem uznaliśmy już, no dość późno w życiu, to tych historii mamy dość dużo, więc ich starcza i na pierwszą, i na drugą, i pewnie też na trzecią książkę. Więc myślę, że i w trzeciej książce będzie sporo mnie. Może dopiero w czwartej będę wyzuta z własnych historii i zacznę pisać o czymś zupełnie innym. Pytanie, czy wówczas jest miejsce na autentyzm, takie prawdziwe przeżywanie. Są autorzy, którzy twierdzą, że zawsze piszą o sobie. Co by nie pisali, jest o nich, bo jest przez nich przetwarzane. No może Mróz nie pisze o sobie, no bo jak trzaska tyle tych historii kryminalnych i sensacyjnych, to może to już nie jest o nim.
3: SK Beskidy.
4: Czy miałaś momenty, że się zatrzymałaś, że na przykład nie umieściłaś czegoś, bo uznałaś, że jest zbyt intymne?
0: Nie. Natomiast spotkałam się z krytyką ze strony mojej mamy, czyli starszego pokolenia, które jest mniej otwarte, mniej chętne, żeby dzielić się trudnymi zwłaszcza rzeczami, wstydliwymi. I tak, jej się nie podobało parę rzeczy, które tam umieściłam. Ale potem się okazało, że kobiety, które czytały, wręcz przeciwnie na to zareagowały i wtedy jej powiedziałam, widzisz, taka jest reakcja. I ona powiedziała, no to rzeczywiście może ja po prostu no jestem zbyt taka wycofana.
4: Edyta, witam. Ja miałam do pani Kasi takie pytanie, poprzedniczka identyczne zadała, ale czyli ile jest siebie w tej bohaterce, ale przy okazji odpowiedzi została poruszona kwestia właśnie filmu ekranizacji i myślę, że to byłby super pomysł. Bardzo tego życzę. Czy są plany ewentualne?
0: Plany to ja sobie mogę mieć. Ktoś musi chcieć zainwestować, czyli musi się pojawić producent, bo nie jest to raczej film, na który PiS dałby pieniądze, chociaż może się mylę, nie wiem, czyli Państwowy Instytut Sztuki Filmowej, który dofinansowuje różne przedsięwzięcia. Przede wszystkim musi być producent, który uzna, że mu się to opłaca. A producenci uznają, że im się opłaca ekranizacja wtedy, kiedy pisarz zaczyna być znanym pisarzem. I jego książki są poczytne, sprzedają się w setkach tysięcy nakładu i wtedy wiadomo, że czytelnicy zapełnią kina. No więc najpierw ja muszę stworzyć silną markę pisarską, pisać ileś tam kolejnych książek, stać się popularna i dopiero wtedy ktoś prawdopodobnie może zechce zabrać się za ekranizację. Tak to niestety wygląda.
3: SK Beskidy.
5: Ja Kozek posła na odpust. Kiezek usłyszała w niedzielę jako ksiądz cytali łogłoski łołot puście parafialnym, to już więcej nic z łogłosek nie wiedziała i nog myślała, jako to będzie na tym łotpuście. Przysłazek kuchał pie i zaraz sprobu wołałak, będzie łotpust, będzie łotpust. Mama mieś torcowali ze mą się nie drzić i cały tydzień byś grzecno, bo na łotpust idą ino ci, co nie mają grzychów. Tak jak się sumiętowała cały tydzień, co by byś grzecno robić wszystko, co mama kozom, zemi ten tydzień wnet zleciał. W niedzielę mama mi się kozali ubraj w kabotek, co mi wysyli, łosule z kryzą, piszczatą spodnickę i z opaskę od putki. Ucesali mnie pięknie i zawiązali korole na syi. Ej, ale było bogacie, procesja kole kościoła, sytka pięknie łodzioci i wseli jak i budy z łostomajtnymi cudami. Słonecko grzoło walnie, to my po mszy posły z mamą na ty budy popatrzy i kupić babce sztolwerków. Ło, co tych sztolwerków było ze nadziwy. Mama kupili te, co babka najracej mają i w papiurze zawinięte w rozek wciśli pod pazuchę. A kielo zabawek też tam było, klepoki, konicki, ptoski z gliny, tocki, karetki i jeszcze inkse. Tak zek się ślepiła na te zabawki, bo ksukała laleczki szmacianej, ze jazek podskoczyła, jak mi za uchem Franek szczelił z pukowki. Kiezacon uciekaj, puściłak się za nim. Un przeskoczył nad przykopą, a jo sius, wpadłak do przykopy. Chcielibyście widzieć, jak wyglądała. Kierpce i kopytka całe od błota, z opaska ucioprano. Kie mnie mama uwidzieli, to już było pobudak. Do chałupy i to prędko zamocyj z opaska i kopytka, a kierpce wysiurowaj do cysta. Fałpie zaś babka na mnie, jako to chłodzę, ze tak pięknie łodziota posłak, a nie umiem się godnie nosowaj. Nie pomogły sztolwerki, tak się babka wadzili. I taki zek miał odpust przez Franka, nie dość ze mi mama nie kupili lalecki, to zek się jeszcze cało wybabrała. Hej!

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

Wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Dramatyczne informacje z Jarogniewa pod Kołobrzegiem. Mocno poparzony jest ośmiolatek. To po tym, jak dzieci bawiły się benzyną. Szczegóły zna Oliwia Kisielewska.
1: Ze wstępnych ustaleń wynika, że troje dzieci bawiło się kanistrami z benzyną przy ognisku. W pewnym momencie doszło do nagłego zapłonu jednego z kanistrów. Skala obrażeń jest ogromna. Ogień poparzył około 70% powierzchni ciała ośmioletniego chłopca. Dziecko zostało przetransportowane do szczecińskiego szpitala Zdroje.
0: A okoliczności zdarzenia wyjaśnia teraz policja. Dzięki nim Polska ma być bezpieczniejsza. Pierwsze trzy super nowoczesne samoloty F-35 oficjalnie przyjęte do polskich sił powietrznych. Maszyny wcześniej przeleciały m.in. nad Warszawą.
2: Wrażenia no ogromne, tylko że za krótko, to tak tylko mig i koniec.
3: No bardzo ładny przelot, ładnie skręciły i przeleciały tak akurat wzdłuż linii Wisły, także super.
4: Uchwyciłem na telefonie, rodzinie wysłałem, jestem zadowolony.
0: Ceremonia chrztu husarzy odbyła się w bazie w Łasku. Amerykanie koncertowo rozpoczęli mundial. W swoim pierwszym spotkaniu gospodarze rozbili Paragwaj 4-1. Na inaugurację drugiej kolejki spotkań Kanada zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 1-1. Wieczorem Szwajcaria zagra z Katarem.
5: A nasza polska reprezentacja na tym mundialu do tej pory nie straciła ani jednej bramki. Słuchajcie, dobrze nam idzie. No jakoś nie czuć tej mundialowej atmosfery, prawda? Dlatego my w Radiu SK pomożemy wam poczuć piłkarskie emocje. Mamy dla was SK Karniaki Cup. Jest z nami Sławek Peszko. Zgłoszenia i szczegóły na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: ale przyjemnie się zrobiło. Takie miłe brzdękanie w głośnikach. I nie trzeba się spieszyć z sobotnimi obowiązkami. W końcu jest weekend, odpoczywamy. One Tea Cool Tea z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A tak bogatego człowieka w historii świata jeszcze nie było. Znany biznesmen Elon Musk, właściciel na przykład Tesli czy kosmicznej firmy SpaceX, właśnie stał się pierwszym bilionerem w historii, bo jego firma wczoraj weszła na giełdę i jego majątek wynosi ponad $1 bln. Bilion to jest 1 i 12 zer. Milion milionów. Słuchajcie, Elon Musk to prawdopodobnie jeden z niewielu facetów na tym świecie, który nie boi się sobotniego wyjazdu z żoną do galerii handlowej. Radio
1: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs. Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal+.

0: kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Łap okazję w RTV.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio SK.
2: Ej, tu Dagna, wiecie, że dzisiaj jest Światowy Dzień Dziergania w Miejscach Publicznych. Ja życzę wszystkim udanego Światowego Dnia Dziergania w Miejscach Publicznych.

0: Eminem i Rihanna w Radio SK. Gramy hity, które doskonale znacie i lubicie, ale podrzucamy też takie, których jeszcze nie słyszeliście.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo my się specjalizujemy w nowościach, znamy się na nowych hitach, wiemy, co wam wpadnie w ucho. I teraz jeden chyba z najpopularniejszych Francuzów i najbardziej utalentowanych, David Guetta. To jest prawdziwa maszyna do hitów. Jak on coś zrobi, to od razu staje się hitem. Nie wiem, jak on się tego nauczył, skąd on ma takie umiejętności, ale tak jest już od wielu lat. I teraz mamy kolejny hicior. To jeden z tych, który od razu po pierwszym odsłuchaniu wpada w ucho. David Guetta, a do niego dołączył Alok i Stick Figure. I mamy numer, który idealnie pasuje do sobotniej kawki. Pobudza i tam jest taki dobry, głęboki bas, że głośniki będą w samochodzie wołały o pomoc. Run, Run River, już teraz w SC.

0: Eską można się rozluźnić w sobotni poranek. Za 20:60 Teddy Swims w Radiu Eska, gramy hity na czasie. No i słuchajcie, znowu dzieją się przepiękne rzeczy. Znowu Łatwo Gang pokazał swoje wielkie serce. Udało się spełnić marzenie małej Mai Gadowskiej, która jest chora na raka, która jest teraz w szpitalu, ale teraz szeroko się uśmiecha. Maja marzyła o tym, żeby nagrać numer z Łatwo Gangiem. No i udało się, słuchajcie, jest kawałek Wszystkie Marzenia.
1: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Estę.
0: Oczywiście, że trzeba to zagrać w Estę, trzeba spełnić marzenia i my ten numer zagraliśmy. Wczoraj Mati Fuczyło razem z Łatwo Gangiem wpadli do Mai do szpitala. No i Mati zapytał, jak to jest nagrać numer z Łatwo Gangiem.
2: Luzik.
3: Arbuzik.
4: Luzik, arbuzik. To jak to, poszło? To szybka chyba historia.
3: Poluszaki pomagały.
0: Maja jest mega pozytywną osobą. Ja wam polecam sprawdzić to, zobaczyć to wszystko. Mamy to nagrane, tę wizytę w szpitalu na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki, Wszystkie Marzenia trafi na konto Fundacji Cancer Fighters. Raz ten numer zagraliśmy, słuchajcie, ale to nie wszystko. Dzisiaj też to zagramy i jutro też, bo warto pokazać wielkie serce. Wam też polecam zobaczyć teledysk do tego numeru. Łatwo go znajdziecie w internecie. Cała kasa idzie na pomoc dzieciom chorym na raka.
5: Reklama.
6: Tato, co to za pan?
7: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
6: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
7: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
6: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
7: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
6: To z Tauronem.
7: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
8: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2+1 na drzwi Erkado.
9: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
8: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
9: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
8: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
9: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu Karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3+1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
11: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
12: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Bielsko-Biała ulica Warszawska 180, Comfy Park Bielik.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
15: I po reklamie.

0: przy takich numerach w sobotę wchodzimy prawą nogą. David Guetta i Bebe Rexha. Gramy hity na czasie, a jak sobota to...
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: SK jest razem z wami przy wszystkich sobotnich obowiązkach. Dawajcie znać, jaka robota do zrobienia, jaka praca do wykonania, jaki bałagan może do posprzątania. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co macie w planach, co robicie słuchając hitów na czasie? Może w planach macie posprzątanie domu, może trawka do skoszenia wam została. Ja na przykład, słuchajcie, dzisiaj od mojej narzeczonej dostałem zadanie, żeby sałatkę na grilla zrobić. Nie wiem kompletnie jak, może mi się uda, ale nie obiecuję. Jaka robota do zrobienia w tę sobotę? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, a ja przy tej sobotniej pracy za chwilę zagram hity na czasie, a wcześniej newsy.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje?
7: To w euro!
8: Emocje rosną!
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
10: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
9: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
10: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
9: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
10: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolny Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
11: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
12: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
13: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
16: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
17: I po reklamie.
18: Beskidy na czasie.
19: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. W ten weekend Nowa Dębina w Żywcu stała się areną biegu przetrwania. Trasy w rejonie Grojca i nad Sołą sprawdzą kondycję i determinację uczestników, to także wydarzenie dla kibiców z atrakcjami i rodzinną atmosferą. Tymczasem już jutro w Parku Habsburgów przejazd wspaniałych samochodów w ramach Euro Rally. W sumie przez Park Habsburgów przejedzie kolumna ponad 130 sportowych i kolekcjonerskich samochodów. Prezentacja jutro od godziny 13.45. Więcej info z naszego regionu na sk.pl.
20: Agata Chruściak, zapraszam. Znaleziono szczątki około 50 płodów, ale ta liczba może wzrosnąć. Wracamy do makabrycznego odkrycia w Lutoryżu pod Rzeszowem. Była właścicielka działki, 57-letnia patomorfolog, twierdzi, że zakopywała płody, prowadząc wcześniej ich badania. Zeznała śledczym, że dokonywała tego w czasie pandemii koronawirusa. Mieszkańcy są w szoku.
21: No szok. Szok.
22: To będą dopiero badać. To nie wiadomo, czy tu przyjmowała jakieś kobiety, czy ze szpitalu.
20: Postępowanie prokuratury dotyczy zbezczeszczenia zwłok i porzucenia odpadów niebezpiecznych. 11 województw z ostrzeżeniami IMGW, alerty pierwszego stopnia dotyczą burz i silnego wiatru. Lokalnie może spaść grad. Najgorzej będzie między innymi w województwach dolnośląskim, lubuskim, mazowieckim czy pomorskim. Ostrzeżenia obowiązują od południa. Warszawskie targi obronne już w przyszły piątek i sobotę. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla firm z branży, drugi dla wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa.
0: Będzie duża wystawa sprzętu wojskowego. Będzie m.in. czołg Abrams, będzie Rosomak.
20: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa, a targi w centrum Expo 21 przy Prądzyńskiego.
6: I jak sobota to?
8: Jest robota do zrobienia!
6: No właśnie, i co? Babcia Iwona razem z nami.
17: A ja słuchając radia robię same pyszności, bo wnuczka będzie u babci na weekend.
6: Oj, Iwona, nie kuś, bo oprócz wnuczki będziesz miała też jej rodziców na głowie, skoro takie pyszności szykujesz. Łukasz Zduńczyk, polecam się, minuta po dziesiątej. No i oczywiście Eska robi wszystko, żebyście nie zwariowali przy tych wszystkich sobotnich obowiązkach. Rozluźniamy się. Spokojny The Weekend już teraz na antenie Eski.

0: No i może jest sporo pracy sobotniej do zrobienia, ale przynajmniej z Eski fajne hiciory lecą. B.O.B. i Hayley Williams z hitem Zawsze na czasie. Bardzo na czasie jest też ten tekst BDS-a.
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: I co, jak to u was wygląda? Gosia nagrała głosówkę.
2: Z obowiązków na dzisiaj to wszystkie na P. Czyli poczekać, aż przestanie padać, poleżeć i pojeść czereśni. Pa!
0: Gosia, mam jeszcze jedno zadanie dla ciebie na P, jak to w sobotę bywa w polskich domach, prawda? Trzeba po o męża, że nic nie robi. Radio
3: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Jedziemy?
11: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz. Tylko 2,69 za 1 kg. Aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet. Jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Czy można powtórzyć pytanie?
15: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Tak.
15: Brawo!
17: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.

0: I można trochę szyję rozruszać przy tym numerze. Cardinal Official i Akon w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. Dzieje się, słuchajcie, internet aż huczy od plotek w sprawie Roberta Lewandowskiego. Pojawiły się nieoficjalne informacje, że Robert Lewandowski poleciał do Chicago. Tam ma spotkać się z przedstawicielami klubu Chicago Fire, więc słuchajcie, być może Lewemu szykuje się przeprowadzka za ocean. No, ale podobno Robert Lewandowski jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie klubu. No tak, no, najpierw są negocjacje z klubem, prawda? A potem te najważniejsze rozmowy z żoną Anią. To od nich wszystko zależy. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
9: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
11: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
12: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
11: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
10: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
11: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
10: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Wędzenie, grillowanie, pieczenie. Z Tregelem wszystko robisz na jednym grillu. Peletowe grille premium to prawdziwe amerykańskie barbecue. Dostępne już w Polsce. Idealne steki, soczyste mięsa i smak prawdziwego dymu. Tregel. Rozpal nową jakość grillowania.
17: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Łap okazję w RTV.

0: ale ten numer napędza. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to była nowość od Alefarbena. Gramy hity na czasie dla tych wszystkich, którzy są bardzo zapracowani w tę sobotę, jak Kuba na przykład.
1: No jak sobota, to przeprowadzka, włożenie kartonów.
0: Bądźcie z Eską, my tutaj mamy dużo muzycznych energetyków, żeby sił nie wystarczyło do końca dnia. Wy też dawajcie znać głosówkami na Esk Messengerze Radia Eska, jakie bojowe zadania przed wami, a może już teraz jesteście zapracowani i możecie chcecie dać znać wszystkim: hej Eska, ja właśnie pędzę na zakupy, bo mnie żona wysłała. To oczywiście możecie. Eskowy Messenger jest do waszej dyspozycji. Czekam na głosówki i za chwilę najnowsze newsy w Esce.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca, dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
6: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
8: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
3: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
8: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
3: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
9: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
12: I po reklamie.
13: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Jednak nie 70, a 35% ciała poparzone. Zaczynamy od nowych informacji z Jargoniewa w Zachodniopomorskiem. Doszło tam do tragicznego wypadku, gdy dzieci bawiły się kanistrem z benzyną. Poważnie ranny został 8-latek.
14: W wyniku zapłonu kanistra łatwopalna ciecz oblała 8-letnie dziecko, które doznało oparzeń obejmujących około 35% powierzchni ciała.
13: Mówił Dariusz Szacht ze straży, a okoliczności zdarzenia wyjaśnią mundurowi. Niższe stawki VAT na paliwa do końca czerwca. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, które wydłuża o kolejne 2 tygodnie obowiązywanie obniżonej stawki. To na benzynę i olej napędowy oraz biokomponenty. Rozporządzenie wydłuża także stosowanie ceny maksymalnej na stacjach. Nie wiadomo jednak, czy obniżki akcyzy również zostaną przedłużone. 2 osoby zatrzymane to po tym, jak skradziono sprzęt angielskiej reprezentacji przed przyjazdem do jej mundialowej bazy w Kansas City. Złodzieje włamali się do pojazdu transportującego wyposażenie. Skradziono m.in. piłki i buty.
15: I już punktualnie godzina 11, to jest sobota z hitami na czasie, sezon weselny w pełni, no i słuchajcie, wielka światowa gwiazda Taylor Swift szykuje się do swojego wesela i już wiadomo, ile to wszystko będzie kosztowało. Na bogato, krótko mówiąc, za chwilę więcej, a teraz numer, który opanował internet, David Guetta, Łukasz Duńczyk, witajcie.

0: Paulina daje znać, że słucha Eski, robiąc trening cardio na siłowni. To tutaj na końcu była chwila przerwy, żebyś się zadyszki nie złapała. A Taylor Swift, którą słyszeliście przed chwilą na antenie, Eski szykuje się do wesela. I słuchajcie, to będzie podobno wesele stulecia, impreza, jakiej dawno nie było, bo Taylor Swift planuje zorganizować swoje wesele w Madison Square Garden w Nowym Jorku. To jest hala znana na całym świecie i to wesele potrwa 3 dni, co będzie kosztowało 3 miliony dolarów. Ale co ciekawe, słuchajcie, na weselu Taylor Swift pojawi się 1000 gości. Także pewnie zapraszanie tych wszystkich gości trwa długo, ale 1000 gości oznacza co najmniej 500 kopert. Ja myślę, że ta myśl dodaje Taylor Swift sił.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs Tybori. Ostatni bastion Freak Fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać raczej Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
15: Play. I po reklamie.

0: Takie klasyki też wam gramy. Nieśmiertelny hicior od Coolio na antenie Radia SK. A wydajecie znać, jaka sobotnia praca przed wami, jakie bojowe zadanie. No i Mati miał się dzisiaj uczyć do obrony, ale coś mu nie wyszło.
1: W weekend dobrze byłoby pouczyć się troszkę do obrony pracy magisterskiej, ale trzeba było posprzątać, pojechać na zakupy, a jak pojechałem na zakupy, to okazuje się, że muszę auto przepalić, więc sobie jadę i słucham Radia SK.
0: Przepalanie auta to jest najlepszy ratunek dla faceta przed obowiązkami i jak się okazuje, można to robić nawet kiedy nie ma 20-stopniowych mrozów.
2: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
11: Wykorzystaj ostatnie dni wiosny, by zadbać o siebie ze swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
12: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
15: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
14: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
15: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
14: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
16: I po reklamie.

0: przed tym numerze można poczuć egzotyczne wakacje pod palmą. To Urzel, to są właśnie sobotnie hity na czasie. A teraz uwaga, uwaga, mamy bardzo ważny komunikat. Łączymy się z Dariuszem Szpakowskim. Halo Darku.
1: I teraz znowu będzie okazja.
0: Okazja, żeby poczuć piłkarskie emocje. To jest coś lepszego niż Mundial. Mundial to jest daleko za oceanem. U nas w Polsce na antenie Radia SK mamy SK Karniaki Cup. Wielka piłkarska rywalizacja. Już od poniedziałku będziecie musieli odgadnąć, co mówi legenda polskiej piłki Sławek Peszko. Uwaga, teraz pierwsza zagadka.
2: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: No i co zostało wygwizdane? Jeśli macie jakiś pomysł, wpadajcie na sk.pl i tam za darmo się zgłaszajcie. Do zgarnięcia udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym, a tam powalczycie o 10 000 zł. Zgłoszenia są za darmoche.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
5: Kto zwalcza ból?
6: Fundary!
5: Kto?
6: Fundary!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
12: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
13: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
12: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
13: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
12: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.
18: Beskidy na czasie.
19: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. W ten weekend Nowa Dębina w Żywcu stała się areną biegu przetrwania. Trasy w rejonie Grojca i nad Sołą sprawdzą kondycję i determinację uczestników, to także wydarzenie dla kibiców z atrakcjami i rodzinną atmosferą. Tymczasem już jutro w Parku Habsburgów przejazd wspaniałych samochodów w ramach Euro Rally. W sumie przez Park Habsburgów przejedzie kolumna ponad 130 sportowych i kolekcjonerskich samochodów. Prezentacja jutro od godziny 13.45. Więcej info z naszego regionu na sk.pl.
20: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Szczątki 32 płodów do tej pory znaleziono w Lutoryżu pod Rzeszowem. Na miejscu makabrycznego odkrycia trwają prace. Pracuje tam biegły z georadarem, a także policyjny pies wyspecjalizowany do szukania ludzkich zwłok.
21: Znalezione też zostały tam jakieś fragmenty dokumentacji, która już jest zniszczona z uwagi na to, że była zakopana w ziemi. Natomiast to wszystko jest zabezpieczone i będzie to przedmiotem badań.
20: Mówi Krzysztof Ciechanowski z rzeszowskiej prokuratury. Obecnie śledczy chcą przesłuchać poprzednią właścicielkę działki, jednak ta po zatrzymaniu poczuła się źle i trafiła do szpitala. Litewskie władze ogłosiły żółty alert zagrożenia powietrznego dla okręgu wileńskiego. To po tym, jak pojawił się tam podejrzany obiekt, poderwano samoloty NATO. Ostatecznie zagrożenia nie było. Okazało się, że to balon meteorologiczny, który wleciał z kierunku Białorusi. Jeden dzień dla branży, drugi dla zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa. W piątek i sobotę warszawskie targi obronne. Będzie sprzęt wojskowy, ale nie tylko.
0: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
20: Mówi redaktor naczelny Super Ekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne odbędą się w centrum Expo 21.
17: O, temu to dobrze. Zamiast sprzątać, zamiast żonie pomóc w domu na przykład, to wiecie, co on robi? On jest na rybach. Nasz słuchacz Gaz pozdrawia z Wielkiej Brytanii, wysłał przed chwilą zdjęcie z nadjeziorka. Tak trzeba żyć w sobotę. Odpoczywamy razem, dokładamy do tego hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I można się kołysać z uśmiechem na twarzy. Natasza Bedingfield z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. A nasza słuchaczka Paulina wpadła na szalony pomysł.
1: Cześć SK, wymarzyłam sobie malowanie pokoju, więc teraz trzeba ten pokój przygotować przed malowaniem. Pozdro dla wszystkich, którzy również mają remonty.
0: Znaczy to z malowaniem to jest tak, że zanim się pokój przygotuje do malowania, to trzeba faceta do tego psychicznie przygotować. I może do końca wakacji się uda.
2: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzy warstwy.

0: państwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.

0: Pink w Radiu SK na doładowanie akumulatorów w sobotę. A teraz udowodnię wam, że...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Największe hiciory swoją karierę zaczynają właśnie tutaj na antenie Radia SK. I teraz mam nowy numer, który w tym roku śmiało będziemy mogli zabierać ze sobą na plażę. Bo to nowy kawałek od duetu, który się specjalizuje w wakacyjnych hitach. To szwedzkie duo Żubel, który kiedyś śpiewał o tym, co się na plaży wydarzyło. Macie ten hicior On The Beach doskonale z anteny Radia SK. Wtedy było na plaży, a teraz śpiewają o domku nad oceanem i też jest bardzo wakacyjny. No to słuchajcie, poczujmy tę wakacyjną atmosferę. Już tylko 2 tygodnie nam zostały. Żubel, Ocean House, już teraz na antenie SK.

Jeremi Sikorski w Radiu SK, który już nie jest kawalerem. Wczoraj miał swoje własne wesele i zrobił bardzo romantyczną niespodziankę dla swojej żony, bo zaśpiewał ten hit.

0: Znalazłem to nagranie u jego gościa, u Tripsa, który był na weselu u Jeremiego Sikorskiego. I słuchajcie, tym sposobem Jeremi Sikorski znalazł genialny sposób na to, jak zaoszczędzić na organizacji wesela. Zamiast brać zespół, można samemu zaśpiewać.
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali QNET. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Tato, co to za pan?
5: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
4: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
5: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
4: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
5: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
4: To z Tauronem.
5: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
6: Disney Plus.
7: To jest mój czas.
6: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
8: Mam propozycję.
9: To nie jest jakaś wkrętka?
6: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni, 159 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Wędzenie, grillowanie, pieczenie. Z Tregelem wszystko robisz na jednym grillu. Peletowe grille premium to prawdziwe amerykańskie barbecue. Dostępne już w Polsce. Idealne steki, soczyste mięsa i smak prawdziwego dymu. Tregel. Rozpal nową jakość grillowania.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Bielsko-Biała ulica Warszawska 180, Comfy Park Bielik.
16: I po reklamie.

0: grała dzisiaj w środku nocy na ceremonii otwarcia mundialu w USA. Katy Perry w Radiu SK. Nie wiem, nie oglądałem, bo to było o trzeciej w nocy.
1: Że jej się chciało wstawać o tej trzeciej.
0: A ty żyjesz mundialem, czy nie bardzo?
2: Ja w ogóle nie żyję mundialem, nawet nie wiedziałem, że mundial trwa. Żartuję, wiem.
0: Ale to mam dla ciebie propozycję. Jeśli w ogóle nie żyjesz mundialem, SK będzie miała. SK Karniaki Cup.
2: My mamy swoje.
0: My mamy swój mundial. Mamy mundial w domu, krótko mówiąc.
2: Ale taki fajny.
0: No bardzo fajny. Będziecie musieli odgadnąć, co Sławek Peszko mówi. Szczegóły i zgłoszenia darmowe na sk.pl. A teraz Mati Fuczyła przejmuje stery. Co tu będziesz grał fajnego?
2: To bella, same fajne rzeczy.
0: Bella ciao w twoim
2: bella
0: stylu.
2: Bella ciao. Buongiorno, buongiorno ragazzi. Radio
3: SK. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: wielka promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Do soboty na czele ataku wszystkie paczkowane pistacje. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Na środku pola Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 6 razy 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 6, a akcję kończą lody Marletto na patyku 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
7: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
8: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
9: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start 9 edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie.
11: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
12: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
0: To będzie ostatnia reklama.
13: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Synoptycy wydali alerty pierwszego stopnia dla 11 województw. Przelotne opady deszczu i burze mogą pojawić się głównie w centrum, na północy i zachodzie kraju. W czasie burz wiatr może osiągać w porywach do 75 km na godzinę. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
3: Miejscami możliwe są intensywne opady deszczu, silniejsze podmuchy wiatru oraz grad, który spodziewany jest na Warmii, Mazurach i Mazowszu. W górach padać nie powinno, ale warunki nie będą sprzyjające. W Tatrach będzie dzisiaj najchłodniej do 15 stopni Celsjusza, a do tego wiatr na szczytach może osiągnąć w porywach do 70 km na godzinę.
2: Latem zakończy się projekt dotyczący cen paliw, potwierdza premier. Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli, przyznał Donald Tusk. Ocenił jednocześnie, że są, tu cytat, niezłe sygnały dotyczące perspektywy zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego. Robert Lewandowski coraz bliżej transferu. Portal The Athletic informuje, że Polak jest w trakcie zaawansowanych rozmów z Chicago Fire. Piłkarz przyleciał już do Chicago. Media zza oceanu informują, że amerykański klub przedstawił napastnikowi ofertę wieloletniego kontraktu wartą nawet 20 milionów euro za sezon.
4: Pogoda jest jaka jest, ale za to my wszyscy jesteśmy w dobrych humorach, prawda? No nawet jeżeli nie, to trzy razy powiedzmy sobie, że jest trochę inaczej. Może się uda. Mati Fuczyło, to są hity na czasie 3 minuty po 13. El Profesor, bella ciao!

0: Sugar Babes i Push the Button. 17 minut po 13, to jest Radio SK, ja to Mati Fuczyło. Dzień dobry, cześć. I mam takie pytanie, czy mamy tutaj fanów piłki nożnej? No wiem, że tak, ale jedno mnie zastanawia. Czy przygotowywaliście się jakoś do zmiany harmonogramu snu? Bo po oglądaniu kilku meczów, to moim zdaniem można się mocno nabawić czegoś w rodzaju jetlaga. Tak jak po długim, długim locie gdzieś na inny kontynent, nie wiadomo już, czy jest dzień, czy noc, czy o co chodzi i jaki w ogóle mamy dzień. Przykład? Bardzo proszę. Dziś przed nami mecze. Najwcześniejszy szykuje się o 21:00, to Katar i Szwajcaria, ale potem o północy Brazylia gra z Maroko, będzie też Haiti, Szkocja, to o 3:00 nad ranem, potem o 6:00 Australia i Turcja. No takie rzeczy się dzieją. Moje pytanie brzmi też, jak wy to łączycie? Praca plus oglądanie meczów? Ja na przykład nie łączę tego w ogóle, bo jakimś cudem nie widzę w harmonogramie spotkań z biało-czerwoną flagą. Radio SK. Nie wiem, może jakoś pominąłem, nie zauważyłem?
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany, i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na stadionie miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinky. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
12: I po reklamie.

0: Wiadomo, Hearts Keeps a Beat, Olly Murs, Rizzle Kicks w Radiu SK, 24 minuty do godziny 14, a my czytamy o rzeczach, które mogą się wydarzyć. Mogą, bo jeszcze się oficjalnie nie wydarzyły, choć istnieje na to szansa. Robert Lewandowski może wylądować już niedługo jako oficjalnie zaprzysiężony zawodnik klubu z Chicago. Wylądował już na miejscu w Chicago, to prawda. Nawet są banery w mieście, gdzie jest napisane Enjoy your visit, Robert Lewandowski. A więc o dobrej wizyty tutaj u nas. Ciekawe, co to oznacza i ciekawe, czy faktycznie to oznacza, że Robert Lewandowski już bardzo niedługo wybiegnie znowu na boisko w trykocie, z tym, że już nie takim z Barcelony, a właśnie takim z Chicago. Trzymamy kciuki za to, aby był zadowolony i aby wszystko poszło tak, jak ma pójść, a jeżeli wy macie ochotę pójść do klubu na przykład, ale z drugiej strony wychodzić, jak jest tak nieprzyjemnie na zewnątrz, bo wiem, że bywa w wielu miejscach bardzo nieprzyjemnie, to da się to zorganizować z apką Radia SK. Co prawda w piątek, w każdy piątek po godzinie 20 gramy SK Live Remix. To nasza kultowa audycja, w której najlepsi DJ-e świata grają swoje miksy, grają swoje sety, ale jeżeli to dla was za mało, to nawet dziś, nawet teraz, nawet jutro i kiedy tylko chcecie, możecie pobrać darmową aplikację Radia SK i tam cały czas czeka na was specjalny Radio SK Live Remix. 24 godziny na dobę cały czas możecie słuchać, no i bawić się jak w klubie, tylko że w domu albo gdzie chcecie. Radio SK. Co jeśli Carla Fernandez, to już za moment.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ruszyła wyprzedaż w TCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TCC, aplikacji i na ccc.eu.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Canopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
10: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
11: I po reklamie.
12: Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business.

0: A teraz wyobraźcie sobie, że słyszycie ten hit gdzieś na plaży, w słońcu. Jazzy, Candy Night, 7 minut przed 14. Byłoby jeszcze przyjemniej, prawda? No, jeżeli tak, to w tym wyobrażeniu możemy w takim razie zostać, bo raczej pogoda się szybko nie zmieni. Tym bardziej, że dzisiaj plażowanie to można urządzić sobie chyba wyłącznie pod warstwą kurtki, koca może, prawda? No chyba, że mamy tutaj takich odważnych, którzy trochę inaczej podchodzą do tematu. Możecie dać znać na eskowym Messengerze, a jeżeli komuś zimno, no to ogrzać można się tym, co zrobił Piotrek, Łatwogang i Maja. Oni połączyli siły, nagrali hit, który nazywa się Wszystkie Marzenia i który topi serduszka, moje też. Wczoraj miałem okazję odwiedzić Maję. Możecie to zresztą zobaczyć na naszym Instagramie Radia SK. No bo jeżeli możemy pomóc i spełnić marzenie o tym, żeby zagrać hit Mai w SC, no to jasne, że tak. Więc słuchajcie Eski, bo on jeszcze dziś czy jutro na pewno się pojawi.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
5: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
8: I po reklamie.
9: Beskidy na czasie.
10: Cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Dziś Kopiec w Radziechowach stał się sercem regionalnych tradycji. Odbywa się tam wyjątkowe święto górali na kopcu. Wydarzenie będące spotkaniem ludzi, których łączy kultura, wspólnota oraz głębokie przywiązanie do góralskiego dziedzictwa. W programie m.in. występy kapel góralskich, wspólne śpiewanie, biesiadowanie i oczywiście tradycyjne ognisko w świetnej atmosferze. Tymczasem 19 czerwca w ramach Dni Żywca koncert muzyki filmowej. Koncert odbędzie się na scenie plenerowej, dlatego nie obowiązują żadne wejściówki ani bilety. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
11: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Zaczęło się przesłuchanie Magdaleny H., patomorfolog, która była właścicielką działki w Lutoryżu. To tam odnaleziono 32 płody, a także m.in. zniszczoną dokumentację medyczną. Magdalena H. została dziś doprowadzona do prokuratury. Wcześniej ze względu na złe samopoczucie trafiła do szpitala.
12: Ustaliliśmy, że kobieta pracowała w kilku szpitalach na terenie Rzeszowa. Prowadziła też praktykę prywatną na terenie Rzeszowa. Aktualnie również pracowała w Zamościu jako lekarz.
11: Powiedział Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak nowi właściciele działki rozpoczęli w tym tygodniu prace budowlane. Po miesiącach walki realna szansa na samodzielność. Fundacja Podaruj Dobro poinformowała o zakupie protez dla Dominika Hołuja, który został poszkodowany w wypadku kolejowym w Woli Bierwieckiej. Dzięki zebranym środkom udało nam się kupić 3 protezy, mówi Daniel Kocur, prezes fundacji.
13: 2 protezy dłoni, jedna mechaniczna i druga bardzo zaawansowana bioniczna, która będzie współgrała w procesie rehabilitacji.
11: Zbiórka na leczenie i rehabilitację Dominika nadal trwa na stronie Fundacji Podaruj Dobro. To będzie gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt. W piątek i sobotę warszawskie targi obronne będą czołgi Abrams czy specjalistyczne pojazdy Straży Granicznej i Policji. Targi odbywają się w centrum Expo 21.
14: Robert Lewandowski, przylatując do Chicago, spotkał banery, które go witały. Ja kiedyś spotkałem reklamę pizzerii i też myślałem, że to coś specjalnie dla mnie. Ale specjalnie dla was. Gram Mati Fuczyło. To jest Eska, minutę po 14. A to jest nasz sezon. A raczej Dawida. Dawid Podsiadło już teraz.

0: Wiktor, Waligura i Dry School 4, pory roku Westa, 16 minut po 14. Kojarzycie to uczucie, gdy zmieniacie jakiś sprzęt, którego najchętniej byście wcale nie wymieniali, na przykład telefon, a potem trzeba wpisywać te wszystkie hasła. A potem okazuje się, że nikt tych haseł nie pamięta, a już na pewno nie wy je pamiętacie. Znacie to uczucie? A moim zdaniem każdy je zna. I wtedy też przypomina się ta jedna rada, którą każdy już kiedyś słyszał. Zapisz sobie to hasło gdzieś, albo zapamiętaj to hasło. No i wtedy też okazuje się, że nawet jeżeli to zrobiliście, zapisaliście sobie gdzieś to hasło, to potem nie pamiętacie, gdzie to zapisaliście, gdzie jest ta karteczka. Wiem, jak jest. Wszyscy jesteśmy tą samą osobą, prawda? Dostałem wiadomość na eskowym Messengerze od Magdy, która dziś walczy właśnie z tym, z wymianą telefonu. Magda, to musisz wiedzieć, że nie jesteś w tym sama. Radio SK. Ale musisz też wiedzieć, że jak już znajdziesz te hasła, to zapisz sobie je gdzieś.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy versus Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Kanal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.

0: Jamali Polisman w Radiu SK, 24 minuty już przed 15, to teraz idziemy na wykopki, to znaczy na wykopaliska. To są trochę dwie różne rzeczy, wiem, ale na wykopaliskach nigdy nie byłem, a na wykopkach kiedyś tak, więc może łatwiej będzie się odnaleźć. W każdym razie, słuchajcie, w Biskupinie, może znacie to miejsce, tam jest taki gród i tak dalej, i tak dalej, i teraz trwają tam badania. Archeolodzy otworzyli tak zwany wykop badawczy i znaleźli tam ślady. Prawdopodobnie bardzo starych konstrukcji obronnych, tak napisali, takich z VII czy VIII wieku. W każdym razie są bardzo, bardzo, bardzo stare. I to nie jest koniec, bo będą też dalsze badania, zobaczymy, co odkryją. Ale jedno mnie zastanawia. Oni znajdują takie rzeczy sprzed tylu, tylu, tylu setek lat, a ja chciałbym znaleźć ładowarkę, którą tydzień temu gdzieś zostawiłem. Radio SK. I prawdopodobnie też potrzebuję archeologów.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
7: Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4.

0: Ford u agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
4: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
3: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
4: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
3: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
6: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
7: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
8: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Łap okazję w RTV

0: Ten hit zadebiutował wczoraj w gorącej 20. To Marissa i Odkochaj. My Westę kochamy. Hity na czasie i gramy dla was również nowości. Słuchajcie, będę miał ich dla was naprawdę sporo, a dziś będzie też inna nowość, która ukazała się wczoraj i mam tutaj na myśli kawałek o wszystkich marzeniach. Słuchajcie, Eski, zaraz kolejne hity na czasie. Radio SK. PZ będzie.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: Reklama.
1: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
3: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
4: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
5: Kto zwalcza ból?
6: Wundary!
5: Kto?
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Jedziemy?
10: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpa Guns, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
16: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
17: I po reklamie.
18: Muzyką się żyje.
19: Łatwo Gang znowu pokazał wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki z Łatwo Gangiem, no i się udało. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
20: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
19: Trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer w Radiu SK. Wczoraj razem z Łatwo Gangiem odwiedziłem też Maję w szpitalu i zapytałem, czy nagrywanie piosenki było stresujące.
21: Luzik.
22: Arbuzik.
19: Luzik, arbuzik. To jak to poszło? To szybka chyba historia.
22: Poluszaki pomagały. A. Takie jej dodawały otuchy, jak się śpiewało.
23: Ja też się super bawiłem.
24: Ja się dobrze bawiłam.
22: Tymi nagrywkami, dobrze. Wideo.
19: To co bardziej? Co fajniejsze? Teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
22: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
19: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
22: Tak.
19: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
22: Tak, bardzo.
19: Jesteś za?
22: Tak, żeby wszyscy słuchali.
19: A jak wyglądała wizyta u Mai, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters. Słuchajcie uważnie Eski, bo na pewno jeszcze dziś ten numer zagramy. Dzisiaj zabieramy was też na Warsaw Music Festival. Ta impreza startuje na stadionie Legii w Warszawie. Warszawie. Pierwszy dzień to święto muzyki elektronicznej. Na scenie pojawi się m.in. Artbat, Bene Benassi czy Steve Angello. Jeżeli nie możecie tam być, obserwujcie SK na Instagramie. Tam pokażemy, co się dzieje, bo będę tam też na miejscu ja. W środę, drugi dzień Warsaw Music Festivalu. Wtedy zagram m.in. ekipa Black Eyed Peas. Na żywo usłyszymy takie hity jak Where's the Love czy I Got a Feeling. A teraz usłyszymy nieco inne hity, ale wszystkie są bardzo, bardzo, bardzo dobre. PZ ma taka zbałagane Plan B. A tak zaczynamy. Będzie też Thomas Gray i Rumors i będzie męskie granie orkiestra z 2018. A ja akurat trochę starszy. Mati Fuczyło, cześć.

0: This is the life, Amy MacDonald. Wester, 16 minut po 15, a macie swoich faworytów na tegorocznym mundialu? Bo zastanawiam się, czy gdy biało-czerwonych nie ma na miejscu, to wy wybraliście sobie opcję numer 2. I drużynę, która w sercu zastąpi wam chociaż troszeczkę naszą ekipę, żeby było potem komu śpiewać. Nic się nie stało i tak dalej. Trzeba będzie tylko zmienić hasło Polacy w tym nic się nie stało. Kolejne mecze Mistrzostw Świata dziś wieczorem, dziś w nocy także. A to wszystko dzieje się m.in. w Stanach Zjednoczonych, w których jest też teraz podobno Robert Lewandowski. I podobno rozmawia o bardzo poważnej ofercie gry w piłkę. Chicago, podobno nawet za 20 milionów euro rocznie. Ale teraz ofertę dla was mam ja. No akurat takich milionów to nie mam przy sobie. Zostawiłem w sejfie, sorki. Ale mam zestaw eskowych gadżetów. Potrzebuję tylko odpowiedzi na pytanie, jakie zdanie jest obowiązkowe w sobotę. Na przykład, ja nie wstaję przed 12. Czekam na głosówki na Messengerze, wysyłajcie do Radia SK, jakie zdanie jest obowiązkowe w sobotę. No i mam nadzieję, że już padło dziś.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
6: Ale sztosy!
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Doktorze, syn znowu kaszle.
8: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
7: Co mogę zrobić?
8: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
9: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.
17: And he goes.

0: Kuba Mizaja i Kioto w Radiu SK 26 minut już do godziny 16. Dzisiaj sprawdzam, jakie jest obowiązkowe zdanie na sobotę. Dostałem naprawdę sporo propozycji. Asia nagrała jedną z nich na SK-owym Messengerze.
1: Pytacie o obowiązkowe zdanie w każdą sobotę. Nie moje, lecz mojego chłopaka. Jego ulubionym zdaniem w sobotę jest to, że ja muszę jechać umyć samochód.
0: Bo Asiu, z myciem samochodu to chodzi nie tylko o mycie samochodu, to tak naprawdę jest coś większego. Nie wiem, czy panowie się ze mną zgodzą, możecie dać znać, ale to jest też coś w rodzaju takiego momentu na to, aby przemyśleć swoje życie, aby troszkę się uspokoić, aby pobyć ze swoim ulubionym czymś, czyli z samochodem. No, generalnie ma to całkiem sporo dodatkowych funkcji. Dajcie znać, czy u was też tak jest. Czy tylko ja tak mam, że raz w tygodniu myję samochód, aby pomyśleć?
2: Reklama. Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy! Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
3: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
2: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
3: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
2: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni, 159 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
8: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
7: Zaraz wszystko wyjaśnię.
9: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
10: To będzie ostatnia reklama. Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
11: I po reklamie.

0: już prawie jak na imprezie, prawda? Mamy imprezę w domu. Albo wesce. Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls. I 6 minut do 16. Ja dzisiaj szukam obowiązkowych zdań, które muszą pojawić się w każdą sobotę. Obowiązkowo. I dostałem już naprawdę sporo propozycji, ale jedna od Patryka bardzo mnie zaskoczyła.
1: Takim obowiązkowym zdaniem jeszcze na sobotę jest przynieś pranie z pokoju. Mhm. Albo idź wyrzuć śmieci, posprzątaj królikom.
0: Słuchaj, Patryk, o króliku to ja jeszcze nie słyszałem w żadną sobotę. Ale proszę pogłaskać twoje króliki o deski.

0: Tuto promocja.
1: Niech którzy nie dowierzają.
2: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś.
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje? To w euro!
9: Emocje rosną!
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
11: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
12: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start 9 edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
13: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
14: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
0: To będzie ostatnia reklama.
15: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. Prezentacje sprzętu wojskowego. Eksperci. Warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
16: I po reklamie.
17: Beskidy na czasie.
18: Cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Dziś Kopiec w Radziechowach stał się sercem regionalnych tradycji. Odbywa się tam wyjątkowe święto górali na kopcu. Wydarzenie będące spotkaniem ludzi, których łączy kultura, wspólnota oraz głębokie przywiązanie do góralskiego dziedzictwa. W programie m.in. występy kapel góralskich, wspólne śpiewanie, biesiadowanie i oczywiście tradycyjne ognisko w świetnej atmosferze. Tymczasem 19 czerwca w ramach Dni Żywca koncert muzyki filmowej. Koncert odbędzie się na scenie plenerowej, dlatego nie obowiązują żadne wejściówki ani bilety. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
19: Muzyką się żyje.
20: Taylor Swift wchodzi do świata Toy Story. Artystka nagrała piosenkę do piątej części tej kultowej produkcji Disneya. Jak przyznała po obejrzeniu Toy Story 5, zakochała się w tym filmie. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie. Natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Premiera Toy Story 5 już w najbliższą środę, a kawałek Taylor Swift mogliście już premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. A jeżeli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, to odpalajcie SK Toy Story Radio, które czeka na Was w SK-owej aplikacji na smartfony. To specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek i mówi, co się tam dzieje, gdy nikt nie patrzy. Escova Rap 20 tymczasem jest już gotowa na lato. Numerem 1 ostatniego notowania zostało California Love, czyli bardzo wakacyjny hit od White'a 2115. Na podium pojawili się jeszcze Chivas z kawałkiem To Nieodpowiedzialne na drugim miejscu, a także Gipsy Kukon z numerem Ty Masz na miejscu trzecim. W Rap 20 pojawiło się też kilka nowości, m.in. od Fukaya i Liwki, Mighty'sa i Aliena czy Okiego, który nagrał kawałek z O Co Chodzi, Yankee Gim i Ewą Farną. Cała lista czeka na sk.pl, tam głos Głosujecie na Wasze ulubione rapowe hity i słuchajcie Rap 20 w każdy poniedziałek o 23. Zapraszam, Mati Fuczyło. Ale zapraszam też do słuchania Eski teraz, bo po co czekać do poniedziałku, skoro można robić to już dzisiaj, w sobotę. Minuty po 16 zaczynamy z hitami na czasie. Mam ich dla Was sporo. Będzie Sanach, będzie Justin Bieber, będzie Bruno Mars i jestem ja, Mati Fuczyło. Cześć! przedstawiłem się dwa razy, a co?

0: Hi-Fi, Superstar, Wet Fingers w Radiu SK 18 minut po 16. A dziś o 21 kolejne mecze tegorocznego mundialu. Ale Mistrzostwa Świata w tym roku daleko i bez Polaków, więc my urządziliśmy coś dla Was. U nas z dobrą zabawą i z atmosferą. Przed nami SK Karniaki Cup. Chcielibyście pograć może w piłkę ze Sławkiem Peszko? To potem zasiąść z nim w loży VIP Stadionu Narodowego. On zadba o atmosferę, wy musicie dorównać mu w karniakach. Szukamy naszej eskowej jedenastki, no i będziemy Was powoływali. Do zgarnięcia jest finał na PGE Narodowym, 1000 zł kieszonkowego i nocleg w Warszawie, a w finale nawet tych 1010. Co trzeba zrobić? Zgłoszenia znajdziecie już teraz na sk.pl za darmo, a potem słuchajcie eski, bo trzeba będzie odszyfrować, albo raczej strzelić, co chciał powiedzieć Sławek Peszko.
1: SK Karniaki Cup. Strzelaj i wygrywaj w Radiu SK.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Katar-Szwajcaria, Brazylia-Maroko, Haiti-Szkocja, Australia-Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca?
6: O niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

0: i właśnie tak zaczarowała. To Dua Lipa i Houdini. To może coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A w ostatnich dniach nowości jest naprawdę sporo. Jedną z nich jest hit od duetu Łatwo Gang Majko. O, ten dokładnie.
2: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce.
0: Wczoraj byłem u Mai, spełniliśmy też jej marzenie o zagraniu w Esce, potańczyliśmy przy okazji. Na Instagramie możecie to wszystko zobaczyć, a spełnić marzenie Mai, no to był zaszczyt, naprawdę. Słuchajcie Eski, bo ten hit od Mai i Łatwoganga jeszcze dzisiaj na pewno w Esce usłyszycie. Maja, my tymczasem ciebie najmocniej przytulamy, ale w tym momencie w ramach nowości coś dla nas przygotował też Sony Fodera. Jego hit nazywa się Feel Again. No to co, może poczujemy go razem, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do. A pamiętacie, jak wyobrażaliście sobie przyszłość, gdy byliście jeszcze młodsi niż jesteście teraz? Czy w waszych wyobrażeniach samochody latały, albo chociaż my lataliśmy w specjalnych plecakach? No to teraz będzie trochę mniej spektakularnie, ale słuchajcie, przyszłość jest teraz. W Chinach udało się zrobić coś, co brzmi jak z filmu science fiction. Naukowcy zaczęli tam przesyłać prąd do lecącego drona bezprzewodowo. I ten dron mógł tak sobie latać i latać i latać i prąd był wysyłany do niego bezprzewodowo. Czyli wszystko jest na swoim miejscu. Dron dostaje prąd z powietrza, a ja dostaję rachunki z kosmosu. Radio SK. I coś mi mówi, że nie tylko ja.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro.
4: Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. LRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
6: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
5: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
6: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
5: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
9: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
10: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start 9 edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
11: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
12: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrzejczuk, Golden Swing Band, The Harpa Guns, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Wajm. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
15: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
16: I po reklamie.

Nie wiem jak wy, ale ja tańczę w miejscu. Bo to Ale Farben i Rene Miller i Body Talk w Radiu SK. 4 minuty już prawie do 17. Ja dzisiaj szukam zdań, które mówicie w każdą sobotę. Każdą. I Magda napisała przed chwilką z dopiskiem: to jest zdanie słyszane co weekend i zawsze okazuje się nieprawdą. Uwaga! W końcu weekend, można odpocząć. Radio SK. A wy odpoczywacie? My pomożemy. To w końcu SK.

0: to promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro.
6: Emocje rosną.
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali QNET. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
8: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4.

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
2: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: To będą 3 dni koncertów wielkich gwiazd. Już dzisiaj rusza Warsaw Music Festival. Na dobry początek na stadionie warszawskiej Legii. Mocne elektroniczne brzmienia zagrają m.in. Artbat, Steve Angelo czy Bene Benassi. A to wszystko w specjalnej oprawie wizualnej.
10: Budujemy największy w Polsce ekran LED-owy, który będzie miał ponad 750 metrów kwadratowych. Nigdzie w Polsce nie został do tej pory zbudowany taki ekran. W związku z tym poza efektami i niezapomnianymi wrażeniami muzycznymi można liczyć też na show wizualne.
9: Zapowiada Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. 17 czerwca, czyli najbliższa środa, to już legendarna grupa Black Eyed Peas. Kolejny festiwalowy dzień to 20 czerwca. Tutaj legenda muzyki klubowej.
10: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
9: Na Warsaw Music Festival zaprasza Radio SK. Będziemy się tam bawić razem z wami. Dziś też szukajcie nas tam z mikrofonem. Będę. Trasa SK Music Tour za to trwa w najlepsze. Nasza letnia trasa koncertowa jedzie dalej i czas na kolejne miasta. W ten weekend jesteśmy w Czeladzi. Będzie sporo lokalnych zespołów. Będzie też kabaretowo, ale niedzielną gwiazdą będzie nasza polska Queen Bee, czyli Beata Kozidrak razem z zespołem Baim. Wstęp jest darmowy, a SK Music Tour w Czeladzi poprowadzi Kasia Węsierska. Czy sobota to u was też jeszcze więcej obowiązków niż między poniedziałkiem a piątkiem? A miało być odwrotnie, prawda? Wiem jak jest. No to ja trzymam za was kciuki bardzo mocno i mówię tak, jesteśmy w tym razem. Matifu czyło to ja, męskie granie to oni i nareszcie to też to.
11: Ja się z

0: dokładnie tak brzmi SK, 19 minut po 17. Another 54 Ultra i Talk to You. A chcielibyście czasem przenieść się może do dzieciństwa? Możemy wam to bez problemu załatwić, bo już w środę premiera filmu Toy Story 5. Czy wy też wychowaliście się na którejś z części tej animacji? O, przed nami już piąta edycja, ale już teraz można się pozytywnie nakręcać. Ruszyło SK Toy Story Radio, czyli takie radio, które pokazuje, co dzieje się w pokoju dziecięcym, gdy nie ma w nim ludzi.
1: SK Toy Story Radio.
2: Szukamy pilota już godzinę.
3: Nadchodzi wielka chwila.
4: Mam coś!
5: Tak.
6: Nie no, to nie jest pilot. To jest stary naleśnik.
7: Czekaj, posłuchaj mnie.
8: SK Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: A więc słuchajcie SK Toy Story Radio w apce Radia SK za darmo. Radio SK. A i sprawdźcie, czy jesteście w stanie rozpoznać między innymi nasze głosy.
10: Reklama.
11: RTV Euro AGD.
12: Jak okazje?
11: To w euro!
12: Emocje rosną!
11: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali QNET. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
16: Disney Plus.
17: To jest mój czas.
16: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
18: Mam propozycję.
19: To nie jest jakaś wkrętka?
16: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
7: To będzie ostatnia reklama.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: I po reklamie.

0: noc, to Sylwia Grzeszczak i Pożyczony w Radiu SK, 24 minuty przed 18. A ja dzisiaj szukam odpowiedzi na pytanie, jakie jest zdanie, które musi koniecznie paść w każdą sobotę, no bo są takie rzeczy, w których wydaje się nam, że tylko my tak robimy, a potem ktoś o tym opowiada i okazuje się, że jednak ktoś inny ma dokładnie tak samo. Kamil się nagrał na SK-owym Messengerze.
1: A w sobotę będzie bomba.
0: Podoba mi się, że nastawienie jest tak pozytywne. No tak ma być, w takim razie jestem fanem. Piotrek też nagrał się na Messengerze.
2: Obowiązkowe zdanie w sobotę? Jak gdy mama pyta, posprzątałeś już pokój?
0: Aha, posprzątałeś już pokój. Już dawno tego nie słyszałem, a szkoda, bo wtedy przynajmniej miałbym dodatkową motywację. Radio SK. Tame Impala, Jenny i Dracula to już za chwilę. Westę.
3: Reklama.
4: Tato, co to za pan?
5: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
4: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
5: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
4: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
5: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
4: To z Tauronem.
5: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2+1 na drzwi Erkado.
9: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
8: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
9: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
8: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
10: I po reklamie.

To Dawid Podsiadło i Na Błysk w Radiu SK. 7 minut już zostało do 18. A na SK-owym Messengerze pojawiła się przed chwilką wiadomość. Hej SK, czy zagracie piosenkę Łatwo Gang Majko? Wszystkie marzenia. To ja odpowiadam. Wczoraj udało się odwiedzić Maję i spełnić marzenie, grając jej hit Westę, ale dziś też wam go zagramy, bo to jest murowany hit. Słuchajcie, imprezki Kinga Berga przejmuje mikrofon i obiecała mi, że wszyscy fani Mai będą na pewno zadowoleni. A ja jestem największym.

0: Reklama.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4.

0: Enta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
2: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
3: To będzie ostatnia reklama.
1: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
5: I po reklamie.
6: Beskidy na czasie.
7: Kto lubi pomagać, ten robi teraz głośniej. Cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Akcja zbiórki krwi na żywieckim rynku. Klub HDK PCK przy Urzędzie Miejskim w Żywcu oraz koło numer 10 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Żywcu zapraszają do udziału w akcji krwiodawstwa. Wydarzenie odbędzie się 26 czerwca w trakcie Dni Żywca. To pod hasłem z okazji Dni Żywca krew oddam na żywca. Początek o godzinie 8. Tymczasem 21 czerwca odbędzie się festyn z rodzinką na ulicy Jodłowej. Wydarzenie przeniesiono z 14 czerwca. Początek atrakcji wydarzenia o godzinie 14. Serdecznie polecamy.
8: Muzyką się żyje.
9: Cztery znane influencerki w jedynym numerze. Do studia Radia SK z nowym hitem wpadła Fausti, Lexi Chaplin, Asia Marcinik i Julia Sanchenko. Dziewczyny razem nagrały piosenkę Hoodie Oversize, która zapowiada nowy festiwal na imprezowej mapie Polski. To projekt pod hasłem Playground. Dziewczyny mówią, że to trochę jak męskie granie dla młodych ludzi.
10: Porównuję do takiego męskiego grania, gdzie jest skład co roku inny i my po prostu jesteśmy pierwszym tegorocznym składem festiwalu Playground.
11: Co tam się będzie działo?
10: No właśnie poza tym, że będziecie mogli usłyszeć nas, naszą czwórkę w pięknym aranżu, bo pracujemy z naprawdę najlepszymi muzykami w Polsce i myślę, że to będzie też duże zaskoczenie z orkiestrą na żywo, no to będziecie mogli usłyszeć też artystów, których na razie nie zdradzamy.
9: Festiwal Playground ruszy w Polskę na koniec wakacji. Start 22 sierpnia w Tauron Arenie w Krakowie, a potem odwiedzi Chorzów, Gdańsk i Warszawę. Na miejscu pojawią się koncerty, strefy tematyczne i różne zajęcia dla młodych ludzi. Piosenka Hoodie Oversize, którą mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK, to zapowiedź mini płyty z udziałem influencerów. Już dzisiaj drugi przystanek trasy koncertowej Dawida Podsiadły. Obrotowy tur zatrzyma się na Enea Stadionie w Poznaniu. W ramach trasy Dawid gra koncerty na scenie w formie 360 stopni, która stoi na środku stadionu. Podczas koncertu w zeszły weekend Podsiadło ogłosił nowy muzyczny projekt. Zapowiedział wspólny album z Sobelem, który zapowiada ich wspólne koncerty na przyszłorocznym festiwalu Zorza. Podobnie jak rok temu, impreza Dawida Podsiadły w lato odwiedzi największe polskie miasta. Od czerwca do sierpnia Zorza zagości w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie, Gdańsku i Katowicach. To nie teledysk, a cały krótkometrażowy film. Madonna udostępniła kilkunastominutowe wideo, które zapowiada jej nadchodzący album. Możemy usłyszeć w nim fragmenty kilku piosenek i zobaczyć m.in. Sabrina Carpenter czy Kate Moss. Madonna szykuje się do premiery płyty, która będzie poniekąd kontynuacją jej kultowego albumu Confessions on a Dance Floor sprzed ponad dwóch dekad. Krążek ukaże się już 3 lipca.
12: Impreska.
9: Jak już udało wam się wszystko ogarnąć, posprzątać, wrócić z pracy, to jest ten moment, żeby sobie odpocząć. Albo poimprezować, a z Radiem SK to jest możliwe. To są Hity na Czasie, ja nazywam się Kinga Baryga i zapraszam was na wspólny wieczór.

Gips i Stan, tak wam gramy 9,5 minuty po godzinie 18. To jest Radio SK, to jest imprezka w Radio SK i to są oczywiście hity na czasie. A dzisiaj święto dobrych rad. 13 dzień czerwca to święto dobrych rad, dlatego ja przychodzę do was z pytaniem. Gdybyście mieli dać jakąś jedną radę, jedną dobrą radę, którą mogliby usłyszeć tutaj wszyscy słuchacze, to co by to było? Dajcie znać, czekam na wasze propozycje. Messenger Radia SK jest już dla was otwarty, a ja oczywiście mam gadżety Radia SK, którymi bardzo chętnie się podzielę. To co? Wy nagrywacie głosówki, a ja gram dalej. Już teraz Mozzyman i Underneath the Blue.

0: Enrique Iglesias, Sean Paul i Bailando. Można już poczuć klimat wakacji, przyznajcie sami, ale do wakacji jeszcze trochę czasu nam zostało, a dzisiaj 13 dzień czerwca, święto dobrych rad, obchodzimy. I ja pytałam was, gdybyście mieli dać jakąś jedną dobrą radę, którą mają usłyszeć wszyscy słuchacze, to co by to było? No i Adrian się odezwał. Halo Adrianie, jaką ty masz radę dla naszych słuchaczy?
1: Ja dla wszystkich słuchaczy mam tylko jedną radę. Nieważne, dobrze, źle, włączcie eskę i wigilujcie. Pozdro.
0: Tak jest i to jest plan idealny do 22:00 gramy tutaj, bo jak imprezka, to tylko z Radiem SK.

0: James Hype. Tak wam gramy 27 minut po godzinie 18. To jest imprezka w Radiu SK. Dzisiaj święto dobrych rad, więc Bartosz, słuchacz Bartosz, przychodzi z radą dla wszystkich słuchaczy. Bartku, jesteś? Halo, halo?
1: Dobra rada, zawsze gdy idziesz do publicznej toalety, sprawdź najpierw, czy jest papier toaletowy.
0: Ewentualnie zabierz ze sobą osobę towarzyszącą, która ci go przyniesie. Wszystko oczywiście z przymrużeniem oka, my gramy dalej. Już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Dawid Podsiadło i Sezon.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama. Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
7: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
8: Doktorze, syn znowu kaszle.
9: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
8: Co mogę zrobić?
9: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
10: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
11: Ale sztosy!
8: Ale co?
11: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: No, to jedziemy.
13: Tato, czy dziś ja prowadzę?
12: Jasne, w końcu to twój dzień.
13: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
15: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
17: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
16: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
17: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
16: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik.
20: I po reklamie.

To jest ten głos, który wy bardzo lubicie. Bledka i Tańcz. Tak wam gramy w Radiu SK 40, no w sumie to nie, 19 minut przed godziną 19. Tak się składa, że dzisiaj obchodzimy święto dobrych rad. I ja cały czas was pytam o porady i pojawiła się też porada od Zuzi, która napisała do nas tak: nigdy nie mów nigdy. No i to jest prawda, nigdy nie mówcie nigdy, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Może się okazać, że na tę imprezę sobotnią to ja dzisiaj nie pójdę, ale jednak później tak się wszystko zmienia, tak się modyfikują plany, że jednak na tej imprezie wylądujecie. Jak na razie, jeśli szykujecie się, właśnie macie swoje bifory, to towarzyszy wam Radio SK i imprezka w Radio SK. Teraz gramy dalej. Już teraz Sony Fodera, a później Maneskin.

0: Katy Perry, 6 minut przed godziną 19, to jest imprezka w Radiu SK. A swoją drogą dzisiaj święto dobrych rad i ja pytałam was, jakie macie rady. No i Kuba tutaj do nas przychodzi z pewną propozycją. Halo, halo, Kuba, jesteś?
1: Słuchając waszego radia, chciałbym przekazać wszystkim, żeby się nie poddawali, ponieważ jest w nas tyle szans, ile odwagi. Prosty cytat, jak i moje motto życiowe. Więc tyle szans, ile odwagi. Po prostu.
0: W nas dużo jest odwagi i po godzinie 19 wracamy do was z kolejnymi najlepszymi hitami na czasie. Do tego będą też najnowsze informacje ze świata muzyki. Warto zostać z nami, bo będzie też m.in. Igo i Bruce.

0: Reklama.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Katar, Szwajcaria, Brazylia, Maroko, Haiti, Szkocja, Australia, Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Kto zwalcza ból?
3: Fundary!
2: Kto?
3: Fundary!
4: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.

0: 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
1: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
2: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: I po reklamie.
6: Muzyką się żyje.
7: To nie będzie zwykła impreza. To międzynarodowy festiwal. Na stadionie Legii Warszawa wystartował Warsaw Music Festival. Dzisiaj pierwszy dzień, który zdominuje projekt Upper Ground. Na czym on polega? No to już posłuchajcie.
8: Trzeba tutaj zdecydowanie, jest dużo więcej elektroniki, dużo mocniejsze brzmienie. No i tutaj mamy Ardziego, mamy Steve'a Angelo, członka Swedish House Mafia. Mamy Artbatów, ukraiński duet, który podbija serca Polaków i nie tylko Polaków. To, co jest najciekawsze przy Warsaw Music Festival, to dane demograficzne z bileterii pokazują, że bilety na nasz festiwal kupili ludzie w ponad 60 krajach na całym świecie.
7: Mówi Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. A jak się przygotować do wyjścia na tę imprezę? No, to też posłuchajcie.
8: Trzeba zabrać ze sobą energię i dobry humor i towarzystwo. Mamy też obok stadionu Legii mamy miasteczko festiwalowe w Legia Parku. Tam też będzie mnóstwo atrakcji partnerów naszego festiwalu, więc nawet jeśli ktoś postanowi, że nie będzie stał całe 7 godzin pod sceną, będzie miał co robić.
7: Drugi dzień Warsaw Music Festivalu to środa. Wtedy na scenie legendarny zespół Black Eyed Peas, a w sobotę zagra ikona muzyki klubowej Armin van Buuren. Armina van Buurena mamy też co tydzień w Radio SK. Ten producent przejmuje naszą antenę w każdy piątek wieczorem. Powrócił nasz kultowy program SK Live Remix. Od godziny 20 możecie słuchać najlepiej zmiksowanych hitów na czasie. A po 22 za konsoletą staje właśnie Armin van Buuren i gra swoje kultowe show Estate of Trance. Potem na naszej antenie pojawiają się inni znani producenci, jak na przykład Robin Schulz czy Lost Frequencies. SK Live Remix możecie słuchać non-stop w wyskowej aplikacji na smartfony. Katy Perry zaskoczyła kibiców podczas otwarcia mundialu. Pojawiła się na scenie z 10-letnim chłopcem. Artystka była jedną z gwiazd ceremonii w Los Angeles w Stanach. Podczas występu towarzyszył jej młody wokalista, który kilka lat temu zainspirował ją do stworzenia piosenki Wonder. Dlatego Katy Perry postanowiła, że wykonają razem z nim na stadionie. Nagranie z tego występu mamy na SK.pl.
9: Impreska.
10: Impreska.
9: Impreska.
10: Impreska.
9: Impreska.
10: Impreska.
9: Impreska.
7: A tak się składa, że w Radiu SK mamy hity na czasie, które gramy wam właśnie w imprezce. 2 minuty po godzinie 19. To co, zaczynamy? Jesteście gotowi? Kinga Baryga, witam i zapraszam. Na dobry początek Igo i Bruce, a później m.in. David Guetta.

Sylwia Grzeszczak i Och i Ach, tak wam gramy 11 minut po godzinie 19. To jest Radio SK, to jest imprezka. Jeśli macie jakieś plany szczególne na dzisiejszy wieczór, to dajcie znać. Pochwalcie się na Messengerze Radio SK. Czekam na wasze wiadomości. Chętnie sobie tutaj na te tematy z wami porozmawiam, ale w tym czasie, kiedy wy będziecie pisać wiadomości, to ja gram wam dalej. Alex Warren już teraz, a za chwilę Swedish House Mafia. To wszystko to, co lubicie najbardziej.

Lana Del Rey, Summertime Sadness. Ja mam nadzieję, że wy letniego smutku nie czujecie. Bo, moi drodzy, 12 dni. Tyle dzieli nas od oficjalnego rozpoczęcia wakacji. I cieszą się dzieci, cieszą się nauczyciele, ale myślę, że cieszą się też rodzice, bo wiadomo, to jest sezon urlopowy. I na Messengerze Radia SK, kiedy zapytałam się, co robicie, Kasia nam napisała, że ona właśnie planuje swój urlop. I ja się tak wczytałam, poszukałam i znalazłam. Otóż okazuje się, że eksperci i badacze mówią, że oczekiwanie na urlop może poprawić samopoczucie, motywację i zdrowie. Bo jak oglądamy zdjęcia miejsca, które odwiedzimy, planujemy taki wyjazd, no to to poprawia naszą produktywność w pracy i automatycznie spada nam poziom stresu. No a wiadomo, że przed tym dniem na literkę P, jak ten stres nam tak odpowiednio spadnie, a produktywność wzrośnie, to nawet szef będzie zadowolony i kto wie, może jakąś podwyżkę dostaniemy. No trzymam za to kciuki, a teraz gram kolejne hity na czasie. Wiktor Waligura i Dryskul, 4 pory roku. Ale zostańmy przy tym lecie.

0: Jazzy, 31 minut po godzinie 19. Swoją drogą ja tutaj mówię o tych, którzy imprezują, odpoczywają, pracują, ale są tacy, którzy gotują i pichcą w kuchni, tak jak Łukasz, słuchacz Łukasz, który do nas na Messengerze Radio SK napisał: my z moją kochaną żonką robimy właśnie gołąbki. Wysłał zdjęcie, więc dowód jest. Widać też tam, moi drodzy, młodą kapustę, mięso mielone się szykuje, ale dopisał też, że co do wakacji odliczamy dni i 1 lipca jedziemy na biwak pod namiot do gąsek. Dzieci są zachwycone, oby tylko pogoda dopisała. Pozdrawiamy serdecznie Łukasz i Martunia. No to również pozdrawiamy Was. Jak tam możecie, to podeślijcie chociaż jednego gołąbka do redakcji. Przyda się. Na pewno ktoś zje. Radio SK. I oczywiście życzymy Wam, żeby pogoda dopisała. Przez całe wakacje dla wszystkich.
1: Reklama. Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy! Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
2: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
1: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
2: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
1: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrzejczuk, Golden Swing Band, The Harpa Guns, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
6: I po reklamie.

Adam Lambert w Radiu SK. W imprezce w Radiu SK. 15-14 minut przed godziną 20. Swoją drogą okazuje się, że nie wszyscy imprezują, nie wszyscy pracują, nie wszyscy odpoczywają, bo bardzo dużo osób spędza czas w kuchni. Magda napisała do nas: ja tak jak Łukasz i Marta robię gołąbki z dwóch młodych kapust. Wczoraj pół miasta objeździłam za wielkim garem. Pozdrawiam z deszczowej Łomży. Magda, pozdrawiamy. O, już wysłała też zdjęcie, jak te gołąbki wyglądają. No, możemy Magdzie śmiało zazdrościć, ale to nie jedyna wiadomość, jeśli chodzi o gotowanie. Bo wy się chyba w taki sposób najlepiej relaksujecie. Dostaliśmy też wiadomość od Ewy i Tomasza. Wysłała Ewa zdjęcie razem z Tomaszem. Pyszne drożdżóweczki z brzoskwinią robimy razem z mężem. Pozdrawiamy. Naprawdę ślinka cieknie. Czy wy musicie tak dokuczać mocno? Ja wam dokuczać całe szczęście nie będę, a będę wam te pobyty w kuchni, te wspólne gotowania umilać czas. Najlepszymi hitami na czasie. Już za chwilę Miles Smith, ale będzie też Lady Gaga. Radio SK. No i oczywiście Bonnie M i Rasputin.

To jedna z tych nut, która wchodzi idealnie. Gips, kukon, ty masz. Tak wam gramy chwilę przed godziną 20. Po 20 najnowsze informacje ze świata muzyki, a także kolejne hity na czasie. Zostańcie z nami.

0: Reklama. Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Odell, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie. Beskidy na czasie.
2: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Będą dwie sceny i dziesiątki artystów. Przed nami Żywiec Męskie Granie 2026. Koncerty w Żywcu 26 i 27 czerwca, a na scenie pojawią się m.in. Organek, Sea Stars, Raz, Dwa, Trzy czy Zalia. A tydzień wcześniej, 21 czerwca, przełożony festyn z rodzinką na ulicy Jodłowej w Żywcu. Na miejscu zabawa z DJ-em, dmuchany zamek, malowanie buzie, kolorowe tatuaże, darmowa wata cukrowa i popcorn. Oprócz tego gry, konkursy, zabawy, wszystko czego dusza zapragnie. Na razie to tyle, trzymajcie się, cześć.
3: Muzyką się żyje.
4: Łatwogang znów pokazał wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki z Łatwogangiem. No i się udało. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa. Posłuchajcie.
5: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
4: Trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer w Radiu SK. Wczoraj razem z Łatwogangiem odwiedziliśmy Maję w szpitalu. Mati Fuczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki było dla Mai stresujące.
6: Luzik.
7: Arbuzik.
6: Luzik, arbuzik. To jak to, poszło? To szybka chyba historia.
7: Poluszaki pomagały. A. Takie jej dodawały otuchy, jak się śpiewało.
8: Ja też się super bawiłem.
9: Ja się dobrze bawiłam.
7: Nie, no, tymi nagrywkami, wideo.
6: To co bardziej? Co fajniejsze? Teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
7: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
6: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
7: Tak.
6: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
7: Tak, bardzo.
6: Jesteś za?
7: Tak, żeby wszyscy słuchali.
4: Jak wyglądała wizyta u Mai, to możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki trafia na konto Fundacji Cancer Fighters. Usłyszeliście tylko fragment, ale słuchajcie uważnie Eski, bo w tej godzinie, dosłownie za chwilę, po raz kolejny zagramy numer Łatwoganga i Majko. Wszystkie marzenia. A Dawid Podsiadło, numerem jeden wśród słuchaczy Radia SK. Jego hit Sezon trafił właśnie na szczyt gorącej dwudziestki. To kawałek z nadchodzącego albumu, który ma się ukazać na jesieni. Teraz Dawid Podsiadło ma na głowie stadionową trasę koncertową. Dziś zagra na Enea Stadionie w Poznaniu, za tydzień w Gdańsku, a potem dwa razy na PGE Narodowym w Warszawie. A teraz sprawdźmy, które hity jeszcze są na czasie. Na miejscu drugim gorącej dwudziestki umieściliście kawałek, który podbija media społeczności. To Just The Way You Are, czyli hit zespołu Milki sprzed ponad 20 lat w remiksie Davida Getty. Na miejsce trzecie listy hitów Radia SK spadł hymn Męskiego Grania. Głosujcie na wasze ulubione kawałki na sk.pl i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego.
10: Imprezka.
11: Imprezka.
10: Imprezka.
4: Trzy minuty po godzinie 20. Przygotowałam dla was kolejne hity na czasie, które umilą wam czas, gotowanie na przykład, bo wielu z was gotuje w kuchni, imprezowanie także, przygotowywanie się do imprez, więc zapraszam, Kinga Baryga, hej! A na dobry początek Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beast.

0: Jonas Blue, Rita Ora. To trio nas zaskakuje i pięknie nam gra 14 minut po godzinie 20. Ale teraz, moi drodzy, przyszedł czas, żeby posłuchać wyjątkowego duetu.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to tego numeru nie mogliśmy pominąć. Łatwo Gang po raz kolejny pokazał, że ma wielkie serce i pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o tym, żeby nagrać wspólną piosenkę z Łatwo Gangiem. No i się udało. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia i bardzo chciała, żebyśmy zagrali ją w Esce. No to my, moi drodzy, te marzenia spełniamy i gramy. Gramy wam właśnie numer Łatwo Ganga i Majko, czyli Mai Gadowskiej. Wszystkie marzenia. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi i przypomnę, że cały dochód z tej piosenki trafia na konto Fundacji Cancer Fighters. No to co? Gramy Wszystkie Marzenia.

0: Jeden z tych numerów, który nigdy się nie znudzi. Naughty Boy i Sam Smith. La la la. Wiecie, że sprawdziłam i jestem w szoku, ale ten numer ma 13 lat, a za każdym razem, na każdej imprezie wchodzi idealnie. I można przy nim tańczyć, można przy nim śpiewać. Tekst jest całkiem łatwy, szczególnie jeśli chodzi o refren. Ale, moi drodzy, jak się okazuje, sobota u was to nie tylko impreza, ale to także dobre jedzenie. Piotr, nasz słuchacz, się odezwał. Halo Piotrze, co ty porabiasz?
1: A ja zaraz będę robił pierożki. Oczywiście ruskie. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Piotr nie jest jedyną osobą, bo odezwał się także Kamil. Witam serdecznie. Razem z partnerką robimy knedle z truskawkami w deszczowe popołudnie. Pozdrawiamy Kamil i Magda. Oczywiście, dopisał jeszcze Kamil, słuchamy przy tym Radia SK. To bardzo dobrze się składa, bo ja przygotowałam takie hity na czasie, które umilą wam to gotowanie. Choć ja wiem, że samo w sobie gotowanie jest przyjemne, a testowanie tych posiłków jeszcze lepsze.

0: 28 minut dzieli nas od godziny 21, ale także 28 minut dzieli nas od kolejnego mundialowego meczu. Katar zmierzy się ze Szwajcarią. Ja wiem, nasza reprezentacja udziału w mundialu nie bierze. Wielu tutaj wiernych fanów, kibiców się poobrażało, ale spokojnie, bo Radio SK przychodzi do Was z pewną propozycją. Mianowicie z nami możecie się pobawić. SK Karniaki Cup to taka akcja, która rusza u nas już jutro, ale Wy już dzisiaj możecie się, znaczy już w poniedziałek, pierwsze rozstrzygnięcie naszej zabawy, ale Wy już dzisiaj możecie się do tej naszej zabawy zgłaszać. Wystarczy, że wejdziecie na sk.pl, tam znajdziecie taką zakładkę SK Karniaki Cup. Chodzi o to, że tutaj razem z ambasadorem tej całej akcji SK Karniaki Cup, Sławomirem Peszko, będziecie musieli się trochę pobawić, a bardziej pozgadywać. Jest jedno pewne wygwizdane słowo. Ja Wam zaraz tutaj puszczę ten fragment i Wy to słowo musicie odgadnąć. Jeśli uda Wam się to zrobić, no to zgarniacie całkiem niezłe nagrody. Najpierw oczywiście musicie wypełnić formularz na sk.pl, ale posłuchajcie już teraz, jakie z tej zagadki może przyjdzie Wam do głowy, jakie słowo jest tutaj wygwizdane. Uwaga, uwaga, czy jesteście gotowi, żeby tego posłuchać? Myślę, że tak.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: Jeszcze raz.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: Jakie słowo jest wygwizdane? No to już musicie wiedzieć Wy. Zaglądajcie na sk.pl, tam wypełniajcie formularz i bawcie się razem z nami. SK Karniaki Cup. A o 21:00 przypominam, mecz Katar kontra Szwajcaria. Radio SK. I oczywiście hity na czasie, które wracają już za chwilę. Będzie m.in. Dawid Podsiadło i Tazosy.
2: Reklama. Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik.
5: I po reklamie.

Kungs i Galaxy, tak wam gramy w Radio SK 12, 11 już minut przed godziną 21, ale lecimy dalej, tak żebyście mogli się porządnie przed waszymi imprezami rozgrzać już teraz. Jason Derulo, a później będzie także Benson Boone.

Marisa i Odkochaj, tak wam gramy w Radiu SK 3 minuty przed godziną 21. Po 21 kolejne hity na czasie, ale także najnowsze informacje ze świata muzyki.

0: Auto promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
3: Beskidy na czasie.
4: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Jeśli nie macie planów na najbliższą niedzielę, no to zróbcie głośniej. Park Habsburgu w Wrzewcu stanie się wtedy przystankiem międzynarodowego rajdu Euro Rally. Do miasta wjedzie kolumna, uwaga, ponad 130 sportowych i kolekcjonerskich samochodów. Prezentacja rozpocznie się o godzinie 13.45. A tymczasem 26 i 27 czerwca w Żywcu odbędzie się męskie granie. W tym roku na scenie m.in. Vito Bambino i Fukai Sistars, Grechuta Herbuta 2.0 czy Igo i Mrozu. Więcej informacji na mck.żywiec.pl.
0: Muzyką się żyje.
5: Minuta po godzinie 21 wystartował Warsaw Music Festival. To trzydniowa impreza z międzynarodowymi gwiazdami z różnych gatunków muzycznych. Dzisiaj coś dla fanów mocniejszych elektronicznych brzmień. Stadion Legii Warszawa przejmuje m.in. Artbat, Benny Banassi czy Steve Angello z ekipy Swedish House Mafia. W środę drugi dzień Warsaw Music Festivalu, wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu. Zespół Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia, na przykład Where is the Love czy I Got a Feeling. No i co na ten temat możemy więcej powiedzieć? Posłuchajcie sami.
6: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
5: Mówi Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. Ciekawie zapowiada się też ostatni dzień, czyli 20 czerwca. Wtedy na żywo zobaczymy legendę muzyki klubowej.
6: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
5: Na Warsaw Music Festivalu, na Warsaw Music Festival zaprasza Radio SK. Ja już widziałam na instagramowym profilu, że zajrzał tam Mati Fuczyło. Zobaczcie koniecznie naszą relację Instagram Radia SK, bo my będziemy bawić się tam razem z wami. A teraz bawimy się na Dniach Czeladzi. Trwa kolejny przystanek naszej letniej trasy koncertowej SK Music Tour. Dziś i jutro sporo koncertów polskich wykonawców. Na scenie pojawi się m.in. Beata Kazidrak z zespołem Bajm. Wstęp darmowy, a imprezę prowadzi Kasia Węsierska. Za tydzień SK Music Tour będzie w Zduńskiej Woli i Buczku. W Zduńskiej Woli zagra m.in. Maciej Skiba i Wiktor Dydła, a w Buczku scenę przejmie Kuba i Kuba, Kleo czy Julia Żugaj. Wstęp jest darmowy. A teraz muszę zasmucić wszystkie fanki Jeremiego Sikorskiego. Artysta, którego znacie z hitu Wracam, nie jest już kawalerem. Jeremi Sikorski wczoraj wziął ślub, jego wybranką jest modelka Ada Posiadała. Zdjęcia z imprezy mamy dla was na sk.pl.
0: Imprezka. Imprezka.
5: Jeremi i Ada świętowali wczoraj swoje wesele. Dzisiaj możliwe, że poprawiny, a u nas imprezka w Radiu SK. Niezmiennie 4 minuty po godzinie 21. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Już za chwilę bardzo przez was lubiany Teddy Swims.

0: Margaret, tak wam gramy w Radiu SK. 13 minut po godzinie 21, a teraz przyszedł czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w SC, to wracamy do Crystal. Crystal i The One. Ten. No właśnie. Czy ten numer wam się spodoba? To się okaże, bo już za chwilę, już za moment gramy wam go w Radiu SK. A Crystal, jakby ktoś nie kojarzył, to brytyjska piosenkarka. Jest też autorką tekstów i producentką muzyczną. Ma już wiele znanych hitów na swoim koncie, ale przyszedł czas na nowość. Nowość, która mam nadzieję, że wam się spodoba, bo ja nie mogę przestać jej słuchać. No to co? Gramy Crystal i The One. Już teraz w Radiu SK.

0: Beyoncé. Hello. Słuchajcie, swoją drogą chciałabym powiedzieć, że odezwał się do nas Adam. I Adam chyba chce powiedzieć: halo, halo, sąsiedzie. To jest specjalna wiadomość do sąsiada. No ewidentnie chłopy ze Śląska. Posłuchajcie.
1: Takie szybkie przesłanie do sąsiada. Sąsiad, jeszcze 45 minut mamy, co by imprezować z Radiem SK. A ty nie krzycz tam, ścisz, tato. Jeno bierz szkło i dowej do nas. Pozdrawiamy.
0: Nic dodać, nic ująć. Ja tylko wspomnę, że hity na czasie grają dalej. I gramy tak, że będzie można nóżką potuptoć. Więc już teraz Sombera, a później Ariana Grande i Z.

0: A ten numer dedykujemy wszystkim Swifties. Taylor Swift, Elizabeth Taylor, tak wam gramy w Radiu SK, 33,5 minuty po godzinie 21. Spokojnie, hity na czasie grają dalej, już za chwilę wracam do was, a razem ze mną miejsce trzecie ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK, czyli Męskie Granie Orkiestra 2026, Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie. Tak, nareszcie będziemy to mogli usłyszeć już za chwilę. Radio
1: SK. Reklama. Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
2: I po reklamie.

Shawn Mendes. Tak wam gramy w Radiu SK 12 minut przed godziną 22. To jest imprezka. Swoją drogą, uwaga, uwaga, wzrosty hormonu szczęścia, pobudzenie, redukcja stresu i dobra energia. To wszystko wywołuje taniec i śpiewanie, więc moi drodzy, jeśli jeszcze się zastanawiacie, czy warto zrobić głośniej Radio SK, czy warto posłuchać, czy warto potańczyć, to ja odpowiadam, warto. Już teraz Sanach i etc. na disco.

Martin Garrix, Ed Sheeran. Tak wam gramy, chwilę przed godziną 22. Ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga, do usłyszenia. Przypominam, że hity na czasie grają aż do białego rana.

0: Reklama. Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca Radio SK.
2: I po reklamie.

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: to promocja.
1: Niech którzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.

0: autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?

0: poradzi.
1: Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

Nigdy im nie pozwoliłem na pójść tam imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić albo

0: 别处。
1: 这些事不是你你能喝到这么多
0: 这里放的地方呢这里放的帮单呢
2: Radio Escar.